0: flow forward, как милость без лажи. Love.
1: Niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Wstać stąd, rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma, gdzie pod spływa.

Semi Typy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: love you.
1: Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Śniobej tych skrajnie z lewej, śniobej i tych skrajnie z prawej. I jaj w ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol na prawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, wyłodryć wasz mentalny karcer.

0: Urwa ci mu łeb jak modliszka.
1: A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na gapę.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: push out, you were gonna find release.
1: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się!

0: priest with a glorified sinner. It's just his eyes.
1: Sam na siebie kładę linę, kiedy liczę na ten los. Powoli zawrócę.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

przywalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzur.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście, porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

now, baby. Let's play. Let's play now.

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radio

Zbudowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie pod spływa

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

0: Witamy Was bardzo serdecznie w kolejnej audycji Radio Cenzura pod tytułem Odkryj w sobie moc, gdzie ja razem z moją współprowadzącą Agnieszką dzielimy się z Wami inspiracjami, doświadczeniami, narzędziami z nadzieją, że będziecie może mogli ich użyć tak naprawdę każdego dnia, kiedy tylko potrzebujecie. Jeżeli jesteście z nami po raz pierwszy, chciałam Was bardzo serdecznie tutaj powitać i przedstawić i powiedzieć parę słów o mnie i o Agnieszce. Ja nazywam się Anna Byrne, jestem life coacherką i fascynuję się pracą z emocjami, tak samo jak Agnieszka, i również pracuję z głęboko z oddechem. Agnieszka jest life coacherką i zajmuje się tappingiem. Ogólnie skupiamy się na tych audycjach. Rozmawiamy o życiu tak naprawdę, prawda? Rozmawiamy o różnych aspektach życia, czy to jest praca zawodowa, czy to jest biznes, czy to są emocje. I zawsze, zawsze wyciągamy jakieś piękne wnioski, więc mam nadzieję, że tutaj z nami zostaniecie i będziecie z nami się tutaj. Podzielicie się z nami waszymi opiniami po tej audycji. Jeżeli spodoba wam się ta audycja, mamy mnóstwo audycji, które już nagrałyśmy. Zapraszamy was do www.radiocenzura.pl, do zakładki archiwum, gdzie znajdziecie mnóstwo audycji, które my nagrałyśmy, jak również audycji innych wspaniałych prezenterów, na które warto naprawdę zwrócić uwagę. Dzisiejszy temat będzie, wydaje mi się, tak troszeczkę bardziej skierowany dla kobiet, aczkolwiek myślę, że mężczyźni też bardzo dużo z tego będą mogli wybrać. Czemu trudno jest być dla siebie dobrą bądź dobrym? Ale myślę, że kobiety tu chyba mają takie większe tendencje do bycia taką bardziej surową dla siebie. Także myślę, że to będzie bardziej dla kobiet. Dlaczego jesteś dla siebie surowsza niż dla innych i jak to w końcu zmienić? I myślę, że ten temat jest taki bardzo, bardzo ogólny i myślę, ponieważ pracuję z kobietami, tak samo jak Agnieszka, bardzo często kobiety, z którymi pracujemy, tak jakby troszeczkę wchodzą w ten schemat, prawda? Bycia surowym dla siebie. Bardzo często to widzimy. Dlatego mówię, że chyba bardziej kobiety niż mężczyźni. Kobiety są dużo surowsze dla siebie. Jak uważasz, Aga? Myślisz, że to jest, że zgadzasz się z tym, bo znam dużo mężczyzn, znam dużo kobiet, ale wydaje mi się, że my jako kobiety jesteśmy dla siebie bardzo surowe czasami. Jesteśmy dla siebie takie bardzo wręcz, aż za bardzo wymagające.
1: Myślę, że chyba coś w tym jest. Zaraz to rozwiniemy dla Was, ale też przyszła mi do głowy taka opowiastka. Często się mówi o takiej sytuacji, kiedy kobieta wstaje, szykuje się godzinę, dwie, make-up. I w ogóle, wiecie, jakiś outfit, jakieś piękne, pięknie wygląda, jakiś super ubiór, i idzie do lustra i zastanawia się, czy rzeczywiście zrobiła wystarczająco, żeby super wyglądać, czy ona rzeczywiście może tak wyjść, gdzie facet, mężczyzna wstanie, rozczochrany, weźmie. Obleje wodę, twarz sobie wodą i wstaje, robi pozę Supermana i mówi, ale jestem zajebisty. I coś w tym jest. Ja myślę, że mężczyźni ogólnie mają chyba więcej w sobie luzu, aczkolwiek wiem na pewno, że mężczyźni cierpią, jest na pewno wiele mężczyzn, którzy cierpi w takiej samotności. Nadal gdzieś tam jest takie przekonanie o tej delikatności i czy te kobiety mają mieć tą delikatność i na jakim poziomie, czy faceci. I tak wydaje mi się, że dużo chyba mężczyzn może się kryje też z takimi swoimi. Z taką krytycznością też, ale myślę, że faceci na pewno mają chyba więcej do siebie ulgi, dystansu i takie, no tego dystansu, ten dystans, nie? Tak mi przychodzi tutaj do głowy. Myślę, że Ogólnie, bo pytanie jest, dlaczego jesteśmy dla siebie bardziej surowsi niż dla innych, prawda? Tutaj sobie też to powtórzę, bo takie. I jest łatwiej wspierać drugiego człowieka, jest łatwiej powiedzieć komuś miłe słowo, na przykład na zewnątrz, mi się wydaje, bo jesteśmy obserwatorami i nie żyjemy w tej rzeczywistości, nie mamy tych emocji chyba z tym związanych. Takie ja mam zawsze postrzeganie, nie?
0: I tak jakbyś patrzyła na zewnątrz swojego pudełka, prawda? Tak całkiem innym okiem na to patrzysz.
1: Tak, prawda? I tak sobie myślę w tej podróży, że fajnie byłoby coraz częściej i praktykować tak bardzo mocno właśnie to patrzenie na przykład w to lustro, nie? I patrzenie na siebie w tym lustrze poprzez pryzmat właśnie. Jakby to było, gdybym ja rozmawiała z tą przyjaciółką, czy z tym znajomym, czy co ja bym wtedy powiedziała? Bo kiedy rozmawiamy z drugim człowiekiem, albo gdzieś się odnosimy do sytuacji drugiej osoby, no to my nie mamy emocji. No, ja nie mówię, bo ja często też przeżywam, jak ktoś mi coś powie, czy coś, ale to jednak ja mam świadomość tego, że to nie jest moje życie. I jest o wiele łatwiej. Więc. Fajnie zdawać sobie z tego sprawę, że często ta surowość w nas wychodzi chyba z tego, że nie chcemy usłyszeć siebie i tych swoich emocji. Tak ja sobie myślę też troszeczkę z doświadczenia i ogólnie bardzo surowa byłam kiedyś do siebie, ale też byłam krytyczna do innych. Także to też nie ma tak, że jesteśmy surowi do siebie, a do innych, wiecie, bo też człowiek też może dać drugiemu człowiekowi to, co sam w sobie trzyma, nie? Ale często my budujemy tą iluzję, i ta iluzja właśnie tworzy to, że na zewnątrz dajemy światu to, czego tak naprawdę być może my pragniemy, ale nie jesteśmy w stanie sobie tego dać, nie potrafimy. Prawda? Więc dla mnie na pewno taka głębokie poczucie własnej wartości na pewno było kluczem do tego, aby móc troszeczkę zdystansować się do moich wad, do moich pomyłek, i zaakceptować, że tak powiem, wszystkie części mnie i troszeczkę odpuścić właśnie ten krytycyzm, tą surowość w sobie. To był bardzo duży klucz, bo bardzo często ludzie próbują stworzyć tą lepszą wersję siebie poprzez odsuwanie tej drugiej wersji siebie, ale jakby która wersja jest lepsza? Bo ja uważam, że patrząc na nasze zalety i na nasze te słabsze strony, to jest naprawdę takie niesamowite, że to, co może być naszą słabszą stroną tu w tej sytuacji, to możemy naprawdę to obrócić w mocną stronę w innej sytuacji. Że to wszystko jest tutaj potrzebne, prawda? To tak jak nawet zawsze rozmawiamy o emocjach tutaj z Anią i rozmawiamy, że ten płacz jako emocja, tak nie płaczmy nad sobą całe życie, ale on też jest potrzebny w pewnych sytuacjach, żeby uwolnić pewne rzeczy i emocje. Więc znowu tak wracamy, tak z mojej perspektywy, znowu wracamy do tej perspektywy, nie? Jakby, żeby zawsze móc się odsunąć. I właśnie, kiedy powiedziałaś po takim porównaniu kobiety i mężczyzny, to tak pierwsze, co mi się nasunęło, że mężczyzna chyba, ale jeżeli jacyś mężczyźni nas oglądają, to podzielcie się proszę. Chyba tak z mojej perspektywy, że mają chyba więcej dystansu do siebie. A my tak wszystko na poważnie bierzemy, personalnie, wiecie. No nie?
0: Tak, wiesz co, Aga, i dziękuję Ci za to, bo ja nie miałam na temat, jak mówiłam, że dla kobiet ta audycja będzie bardziej, ja nie chciałam dyskryminować facetów. To nie chodziło o to. Wydaje mi się, że my kobiety jesteśmy takie bardziej, nie chcę powiedzieć delikatne, bo ja nie uważam, że my jesteśmy delikatne. Ja uważam, że my jesteśmy bardzo często bardzo mocne i właśnie z tej mocy też bierze się ten krytycyzm. To, że jesteśmy dla siebie takie surowe, że chcemy cały czas robić więcej. Że chcemy cały czas się ulepszać, że chcemy jeszcze więcej, prawda? Wydaje mi się, że mężczyźni, nie, nigdy nie byłam mężczyzną, więc nie wiem. Wydaje mi się, że mężczyźni, ja mam nastolatka w domu i wiem, że on tak samo przeżywa emocje jak my, inni, jak my kobiety, tylko że w inny sposób to okazuje. I wydaje mi się, że mężczyźni znowu nie jestem ekspertem, ale wydaje mi się, że mężczyźni oni mają taki bardziej, jak to powiedzieć, krócej pamiętają. Czyli na takiej zasadzie, że coś zrobiłem, okej, coś nie poszło tak, zamykam to i zastanawiam się, na czym, jak idę dalej. Tak mi się wydaje. Znowu my, kobiety, jesteśmy takie, że rozpatrowujemy, patrzymy, że krytykujemy, co mogłyśmy zrobić lepiej, jak mogłyśmy zrobić lepiej. I to nie jest często gęsto w takim, o co mogłybyśmy zrobić lepiej, tylko dlaczego ja to tak zrobiłam. Dlaczego ja w taki sposób powiedziałam, co jest ze mną źle? Wydaje mi się, że to chyba bardziej w taki sposób jesteśmy inne od mężczyzn, aczkolwiek, tak jak mówię, faceci, jeżeli tutaj jesteście, proszę, dajcie swoją opinię, bo to jest moja opinia z tego, co obserwuję. Powiedziałaś coś, Aga, tam takiego pięknego, że szukamy często, gęsto, i my się z tym spotkałyśmy podczas naszej drogi rozwojowej, że często próbujemy stworzyć jakąś inną wersję siebie poprzez tworzenie czegoś nowego. Ale znowu wrócę tutaj do czegoś, co jest jednym z najważniejszych dla mnie chyba tematów teraz, akceptacja. Jeżeli to, że nie można stworzyć tak naprawdę nowej osoby, jeżeli nie zaakceptujemy, bo to nawet nie chodzi o tworzenie nowej osoby. To nie chodzi o tworzenie czegoś. Ja osobiście byłam nauczona tak, że muszę napisać siebie z przyszłości i zacząć się zachowywać jak ta osoba. Kompletnie dla mnie to nie działało, bo ja nie jestem tą osobą, ja jestem sobą, prawda? I wydaje mi się, że tutaj akceptacja gra dużą rolę. Zaakceptowanie to, jaka jesteś, gdzie jesteś, w jakim momencie życia jesteś. I z tego momentu możemy sobie powiedzieć, ok, akceptuję, że byłam dla siebie złą. Bo popatrz się, nie wiem, czy ty tak miałaś, ale ja miałam nieraz tak, że byłam dla siebie zozą, a potem sobie mówiłam, Boże, co się ze mną dzieje, co jest ze mną nie tak, że ja jestem taką zozą dla siebie. Czyli takie masło maślane, takie kółko się tworzy, tak? Że niby chcę tutaj się poprawić, że niby tutaj chcę coś zmienić, ale próbuję to zrobić poprzez krytykę, krytykowanie samej siebie. Nie wiem, czy ktokolwiek z tym zarezonuje. Myślę, że na pewno ktoś taki się znajdzie. Ale ja w taki sposób przez bardzo długo działałam, że nawet w rozwoju personalnym, jeżeli chciałam zmienić jakieś nawyki, często gęsto było tak, że próbowałam, nie wychodziło, byłam. I zamiast być dla siebie tą najlepszą przyjaciółką, tak jak ty mówisz, popatrzeć na siebie w lustrze i zacząć mówić do siebie jak najlepsza przyjaciółka, ja byłam swoim największym krytykiem, bo co jest ze mną nie tak. Tak?
1: Bo trzeba rozgraniczyć, nie? Trzeba rozgraniczyć taką szczerość ze sobą, nie? I właśnie co możemy zrobić inaczej, bądź lepiej, właśnie z taką destrukcyjną krytyką, nie? Ta destrukcyjna krytyka to jest taka troszeczkę skaza na tej naszej tożsamości, kiedy my myślimy, że właśnie coś jest ze mną nie tak, nie? I ta tożsamość tam po prostu właśnie wtedy. Dlatego mówię, ta wartość siebie, to głęboka wartość siebie, ale też słuchajcie, poczucie wstydu w ogóle. Bardzo dużo się mówi o strachu, nawet poczucie winy, nie? Bardzo rzadko widzę. Może teraz wysyłam do wszechświata, żebym. Ale tak jakoś nie. Dużo ludzi nie mówi o tym poczuciu też wstydu, nie? Jak ono tak jakby troszeczkę takie znamie daje na naszej tożsamości, i właśnie kiedy poprzez tą krytykę my tak naprawdę zastanawiamy się, co z nami jest nie tak, nie? Nawet wiele ludzi, którzy wchodzi na ścieżkę rozwoju osobistego, oni wychodzą z tej perspektywy. Ja jestem tutaj, bo coś ze mną jest nie tak.
0: Czyli muszę siebie naprawić, bo nie jestem wystarczająco dobra, prawda?
1: Prawda? I też powiedziałaś coś takiego mocne i mocnie, i tak od razu mi się też tutaj, od razu mi takie coś przyszło na myśl a propos właśnie porównania tych też dwóch słów. Czy ja staram się być właśnie mocna, nie? Czyli być może kreuję jakąś iluzję, czy po prostu wykorzystuję tą swoją moc, nie? I jakby. I te kreowanie w ogóle tej odporności właśnie psychicznej. Bardzo często ludzie się załamują, bo kreowanie odporności takiej psychicznej, emocjonalnej wiąże się, to takie zrozumienie wiąże się z tym, że myślą, że muszą właśnie być mocni. I bardzo często poprzez to, że musimy być mocni, to kreujemy wokół siebie ścianę, taką
0: Tak.
1: iluzję, gdzie tak naprawdę ta delikatność i ta poprzez odzyskiwanie swojej mocy, poprzez delikatność i tak naprawdę to jest takim naszym atutem, to jest tą taką odpornością, to buduje tą taką wielką odporność, ale znowu, to jest generalnie, może już teraz tak aż tego ludzie nie postrzegają, ale pamiętam jak dorastałam, to był ogromny wstyd. Jesteś słaba, nie? Jesteś słaba, zwłaszcza dla chłopców, dla mężczyzn, ale mówię, myślę, że tutaj może wszyscy tak naprawdę trochę dla siebie wezmą. Ja na pewno uważam, że większość mężczyzn ma do siebie więcej dystansu. I też obracają więcej rzeczy w żart, w zabawę. I to też jest takie uwalniające trochę, więc ja ogólnie miałam przyjemność pracować i z kobietami, i też w firmach, gdzie pracowałam z mężczyznami, i naprawdę było takie, tam taka lekkość była. Ja nie mówię, że tam nie było problemów ani nic, ale oni bardzo dużo rzeczy w żart potrafią obrócić też, nie? Co my, kobiety z kolei, nasza odpowiedź jest na to kardynalne, nie? Że trzeba troszeczkę być jednak takim bardziej poważnym na temat życia, nie? Ale jednak, wiecie.
0: Po prostu
1: Jakby mi
0: mężczyzn.
1: się podoba ten taki trochę balans, nie? Jakby, że może jednak większość kobiet zbyt poważnie podchodzi do pewnych rzeczy i bierzemy to po prostu bardzo personalnie. A kiedy ja biorę coś personalnie, to ja od razu się utożsamiam z tym. A jest wiele rzeczy, które po prostu się dzieją wokół nas, dla nas i nie mają nic wspólnego z naszą tożsamością, ale my utożsamiając się z tymi sytuacjami, ludźmi, no po prostu cierpimy z tego powodu bardziej, nie? No bo w tym momencie, no ale to co ze mną jest nie tak i nawet właśnie tutaj, nie? Tutaj jakby w trakcie takiej samorefleksji, ale co jest ze mną nie tak, nie? Jakby więc to też jest takie ciekawe.
0: Piękne, wiesz co? Tutaj sobie zapisałam. Wrócę troszeczkę do tego słowa moc. Moc, że jesteśmy mocne, tak? Czyli moc i
1: I
0: bycie mocnym.
1: pamiętajcie, kochani, bo ta audycja to jest odkryj w sobie moc.
0: Dokładnie. Ale co chciałam powiedzieć, że moc, bycie mocnym, to nie jest koniecznie robienie. Panie do przodu. Wydaje mi się, że ta poczucie mocy to jest ta wewnętrzna siła.
1: O, pięknie to opisane.
0: To nie jest to, że my musimy iść naprzeciw wszystkim sytuacjom, że my musimy być nie, jak to się mówi, tacy nie do zabicia, że my musimy przeć. To chodzi o to, żeby czuć tą moc, tą wartość siebie. I to jest podróż. To nie, jeżeli tej mocy nie czujesz, to jest całkowicie okej. To jest droga. To jest podróż, przez którą, aż normalnie czuję gęsią skórkę. To jest ta podróż, przez którą bardzo warto przejść. To nie jest łatwa podróż, ale jak już się poczuje tą wewnętrzną moc, to co ty, Aga, powiedziałaś nawet, że my identyfikujemy się z ludźmi, z sytuacjami, które tak naprawdę my jesteśmy my, sytuacje to są sytuacje, ale często, gęsto, jeżeli coś nam nie pójdzie, to na przykład coś nie wyjdzie, to jeżeli nie mamy tej wewnętrznej mocy, to bierzemy, że coś jest z nami nie tak, ponieważ nie wyszło. Nie wyszło, bo czasami sytuacje, rzeczy nie wychodzą, prawda? Tylko patrzymy na siebie przez pryzmat tego, co się stało. Prawda?
1: Tak, i no po prostu wchodzimy w to, utożsamiamy się z tym, gdzie warto się jednak zdystansować jako obserwatorzy i tak troszeczkę z innej perspektywy popatrzeć na to wszystko, nie? Jakie są jeszcze powody, zastanawiam się może tutaj porozkminiamy jeszcze, jakie są w ogóle powody też właśnie tego takiego surowości do siebie, samokrytycyzmu, nie? Bo tak też pomyślałam sobie, może jakieś takie przykłady też dać, nie? Tak teraz, wcześniej rozmawialiśmy na poprzednich audycjach bardzo dużo o tym, w jaki sposób, czy w ogóle jesteśmy wspierający dla siebie, czy się sabotujemy, jeżeli mamy takie wspierające postrzeganie, tego, czego pragniemy, to co wtedy robimy, co działa, jeżeli mamy sabotujące, nie? I takie warto zwrócić uwagę na te właśnie sabotaże, nie? Co nas sabotuje i dlaczego. I to niekoniecznie dlatego, że nasze życie w ogóle przeciwko nam cały czas gra, bo ja de facto naprawdę spotkałam na swojej drodze wielu ludzi, do których przychodzi wiele pięknych rzeczy, ale oni to postrzegają, że to jest zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe i blokują w ogóle tak naprawdę to doświadczenie dla siebie, bo znowu być może nie czują, że zasługują, być może nie wierzą, że mogą, prawda? I więc ta wewnętrzna siła, o której tu wspomniałaś, bardzo pięknie to opowiedziałaś, ta moc, ta wewnętrzna siła. To jest tak naprawdę, bazuje na zrozumieniu, pełnym zrozumieniu. Jeżeli już naprawdę mam w sobie tą surowość, jeżeli na każdym kroku zastanawiam się, co ze mną jest nie tak, to warto sobie zdać sprawę z tego, dlaczego, skąd to pochodzi. Kiedy ja pierwszy raz w ogóle tak pomyślałam, w jakich sytuacjach ja tak myślę, tak troszeczkę zrobić taką analizę i zrozumieć, skąd to w ogóle pochodzi. Nie? Dlaczego tak jest? Dlaczego ja myślę, że ze mną jest coś nie tak?
0: Co ja bym tu jeszcze dodała, to takie zadanie sobie pytania w momencie albo troszeczkę po tym momencie, kiedy zaczniemy się tam być dla siebie surowym, co spowodowało, że ja tak dla siebie teraz na siebie zareagowałam. Czyli jaka sytuacja, ja to nazywam po swojemu po angielsku, nieważne. Chodzi o to, żeby zobaczyć, jakie są te triggery. Czyli co powoduje tak naprawdę to twoje uczucie, że okej, coś ze mną jest nie tak. Bo jak popatrzymy sobie wstecz i zobaczymy, jaka to była sytuacja, możemy wtedy siebie zapytać, okej, co wtedy myślałam? Co wtedy zrobiłam? Czyli zrobić sobie taką analizę, taką wsteczną, prawda? I wtedy, jak już będziemy bardziej takie świadome, bo świadomość jest tutaj bardzo ważna, prawda? Bycie świadomym tego. Czyli jak zobaczymy sobie te sytuacje, ok, zobaczymy, co się stało, dlaczego tak zaczęłam sobie myśleć. Może jaki chciałam mieć rezultat tego działania i które nie wyszło, prawda? I co ja myślę, że to o mnie znaczy? To, że nie wyszło, co to o mnie znaczy? Że jestem nieudacznikiem, że jestem, nigdy mi się nie uda, że cokolwiek. I popatrzeć sobie na to, po prostu zrobić taką analizę. Zrobić sobie taką analizę. I wtedy z tą świadomością można zacząć to zmieniać. Bo świadomość tutaj wydaje mi się, że jest takim bardzo kluczowym, takim wielkim kluczem.
1: Ale chciałabym też tak tu dodać, że świadomość, ale zrozumienie.
0: Tak,
1: Bo
0: okej, tak, zgadzam się.
1: świadomość jakby pierwszy ten krok, nie, że coś jest nie halo, nie? Za dużo narzekam, coś jest nie halo. Ale właśnie to zrozumienie, bardzo dużo ludzi na tej świadomości poprzestaje i nie rozumieją swoich zachowań i nie potrafią iść do przodu, bo nie rozumieją. Ale znowu, dystans to jest słowo klucz tutaj, bo jeżeli nie mamy do siebie dystansu i do życia, no to nikt nie będzie chciał wchodzić w to zrozumienie i nie daj Boże coś tam odkopać, nie? Jakiegoś trupa wyciągnąć z szafy na przykład, nie? A często to idzie falowo. Często nie tylko jeden wypada z tej szafy, także bardzo dużo ludzi się tego obawia, ale właśnie kiedy mamy ten dystans do siebie, bardzo przez całe życie mam takie coś w sobie, taki żart też, nie? Lubię żartować, poczucie humoru. Aczkolwiek a propos poczucia humoru, to miałam za duże to poczucie humoru, bo to jest ciekawe, słuchajcie, chciałabym na to zwrócić uwagę. Często miałam taki pattern, taką reakcję na świat, i to pewnie była moja własna ściana, że na przykład śmiałam się sama z siebie, nie? Ha, ha, ha. I to mi się wydawało przez wiele lat takie. Wiecie, czasami żartobliwie możemy coś powiedzieć, ale takie śmiać się z siebie to też nie jest ładne. I ludzie później śmieją się z siebie razem z tobą. Ale to już mi nie do końca pasowało. Ale
0: Czyli
1: ten
0: to jest
1: też
0: taka
1: taki
0: intencja
1: szacunek.
0: z tego. Tak, że jeżeli się śmiejesz, bo śmiać samego siebie jest dobrze, jeżeli to jest takie pozytywne, jeżeli to nie wnosi w ciebie takie, nie upiera w ciebie, nie triggeruje jeszcze tej takiej właśnie tych negatywnych emocji. Że o Boże, jestem głupia.
1: Obracałam tą krytykę i surowość w żart, aby stworzyć iluzję, że tego nie widzę. Prawda? Ale później, po jakimś czasie, kiedy ludzie zaczynali tworzyć ze mną tą iluzję, no bo przecież dlaczego nie? Przecież nas zapraszasz do tego cyrku, nie? No to pośmiejmy się razem. No to już mnie to bardzo bolało i nie mogłam przez wiele lat tego zrozumieć, więc to zobaczcie, jaką też iluzję człowiek kreuje. Poczucie humoru jak najbardziej, zdystansować się troszeczkę z żarcikiem, tak? Przecież życie to nie powinno być też takie. Wystarczająco mamy, słuchajcie, wszyscy na głowie takich rzeczy. Też trzeba troszeczkę właśnie z takim poczuciem humoru, ale też trzeba wiedzieć ta granica, ten balans z tym wszystkim. Bo u mnie to było jednak niezdrowe. Próbowałam sama przed sobą ukryć to, że to nie jest, że to jest, wiecie, że to mnie boli tak naprawdę. Więc to też było takie ciekawe ogólnie. Nie wiem, czy ktoś z Was też tak ma. Podzielcie się w ogóle. Pod postami radiocenzura, pod postami tam często wkłada nasze linki też, zaproszenia, więc pod tymi postami myślę, że jest fajnie też się podzielić jakimiś przemyśleniami. No i to jest ciekawe, bo ile głów, to tyle będzie percepcji, nie? I czasami mamy te percepcje, sami z sobą się kłócimy. I sami, ale jedyne, co trzeba zrobić, to właśnie się oddzielić od tego po prostu, nie?
0: Na
1: Ale
0: pewno
1: oddzielić się.
0: wypisać sobie na kartce te percepcje, wyrzucić je z siebie. Bo powiedziałaś coś fajnego, czasami kłócimy się sami ze sobą i to jest okej. I to jest całkowicie okej. Tylko, żeby z tej kłótni nie wyszło znowu, że coś ze mną nie tak. Żebyśmy nie weszli w ten negatywizm, tak? Bo jeżeli popatrzymy sobie, jeżeli wypiszemy sobie wszystko na kartkę, i ja czasami tak robię, wypisuję sobie moje emocje, moje myśli, moje zachowania na kartkę i wtedy sobie analizuję. Wtedy staram się zrozumieć to, co ty, Aga, powiedziałaś, bardzo kluczowe słowo, zrozumieć, dlaczego. Dlaczego tak się dzieje, co to powoduje, dlaczego ta wewnętrzna walka we mnie jest. Prawda? I wtedy. Jeżeli to przeanalizujemy, możemy tak naprawdę zacząć z tym pracować.
1: Tak. Tylko nie analizujcie za dużo też, kochani, nie? Bo to dlatego też warto pójść, znaleźć jakiegoś specjalistę. Jest teraz tyle naprawdę tego na rynku, warto po prostu sobie poszukać, co jest co jest właściwe dla was, nie? Jakiego rodzaju specjalistyczna wiedza mogłaby pomóc odkopać, że tak powiem, te tajniki naszej wiedzy ukryte bardzo, bardzo głęboko w podświadomości, których czasami nie jesteśmy w stanie nawet ciężko zrozumieć. W ogóle wiecie co? W tym wszystkim, jak jest ta świadomość, to zrozumienie, potem przychodzi takie trochę poczucie winy, kiedy już człowiek rozumie tak naprawdę i też to jest też proces, kiedy w tym poczuciu winy trochę, ja przynajmniej trochę się obwiniam. Najpierw było to ze mną jest nie tak, a potem troszeczkę tak się obwiniałam. Dlaczego ja to sobie robiłam? Nie? I to jest taki też proces. I trzeba pamiętać, że ten proces, te wszystkie kroki, no, muszą być gdzieś tam do przejść. To znaczy, może nie to, że muszą, ale warto je przejść, tak jak tu Ania wcześniej powiedziałaś. Próbujemy przeskoczyć te niektóre kroki, ale z jakiegoś powodu zawsze nas dopadną. To, co przeskoczyliśmy, ominęliśmy, to i tak nas dopadnie, słuchajcie. Nie? Więc ja osobiście lubię zwrócić uwagę na to, ale z taką miłością, z takim zrozumieniem, empatią. Nie, ale też mi się zdarza czasami jakoś negatywnie myśleć, bo to też nie znaczy, że my nagle magicznie przestajemy negatywnie myśleć, w ogóle stajemy przed lustrem i w ogóle wszystko jest super, mega cudowne teraz, nie? To też jest taka iluzja pozytywnego myślenia, dlatego też pozytywne myślenie uważam też powinno być poprzez zrozumienie, a nie poprzez takie narzucanie tej takiej wizytówki, że wszystko musi być super, nie? Warto się skupiać na fajnych rzeczach, to na pewno, ale też. Myślę, że.
0: Jeżeli mamy tylko pozytywne myślenie, to żyjemy, tak jak mówisz, Aga, w takiej iluzji. Bo nie da rady się tylko pozytywnie. Jeżeli my żyjemy tutaj na świecie, prawda? I są rzeczy dobre, są rzeczy złe, są rzeczy, które przytrafiają się codziennie i jeżeli my będziemy patrzeć przez ten pryzmat pozytywnego myślenia i nie zwracać na te codzienne sytuacje, na te codzienne kryzysy uwagi, to one będą się piętrzyć, one nigdzie nie pójdą. My po prostu będziemy żyć w takiej iluzji, że o, wszystko jest cudownie, a potem wszystko może klapnąć, nie? Więc bardzo, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby to oddzielić tak naprawdę, tak jak ty mówisz, Aga. I żyjemy teraz w tym świecie pozytywnego myślenia i tak to jest bardzo ważne, żeby skupiać się tak naprawdę na tym, co chcemy, na tym, co pozytywne,
1: I żeby
0: ale
1: może
0: nie
1: się nie obawiać,
0: ignorować.
1: tych takich negatywnych. Tak mi też przyszło do głowy takie porównanie pozytywne myślenie versus pozytywne nastawienie, nie? Jakby,
0: Pięknie.
1: że to pozytywne nastawienie też oczywiście ma w sobie myślenie, nasza postawa to też są również nasze myśli, to jest składowa też tego, ale jakby tam też jest te odczucia, które wybieramy, być może nawet wdzięczność czy miłość, którą sobie wybieramy, ale też ta wiara, ta taka niewidziana część tej postawy, ta wiara, że co jeżeli jesteśmy wspierani, a co jeżeli jest coś lepszego, a co jeżeli jest druga strona tego. Na przykład, takie lubię te takie pytania sobie zadawać, nie? Także tutaj też tak mi przyszło do głowy. Żeby właśnie patrzeć na to z takiej większej właśnie tutaj perspektywy tego nastawienia, nie? Które też ma w sobie myśli, ale też ma takie odczucia i jak to jest takie powiedzenie, że możemy być na tyle szczęśliwi, na ile sobie pozwolimy być szczęśliwymi też, nie? I to zawsze jest ten wybór. I w tej postawie mam ten wybór, a tylko w pozytywnym myśleniu być może odbieram sobie ten wybór i tworzę jakąś iluzję, nie?
0: Pięknie to powiedziałaś. Pięknie to powiedziałaś. Naprawdę, to jest kolosalna, to jest wielka różnica. Pozytywne nastawienie, a pozytywne myślenie. Całkowicie, całkowicie zmienia wszystko, tak naprawdę. To są całkowicie dwa różne pojęcia. Aga, jak myślisz, można zacząć taką pozytywną zmianę z tego bycia bardzo surowym dla siebie? Do przechodzenia do tej budowania tej wewnętrznej siły. Bo tak jak mówiłam, to jest proces, tak? My obydwie jesteśmy cały czas w tym procesie i tak jak mówisz, no my nie jesteśmy, mimo że my mówimy tutaj o tym i dajemy tutaj wam przykłady narzędzia, my codziennie zmagamy się z życiem, tak? Życie jest życie i zawsze będzie życiem, prawda? Będą problemy, będą. Nastawienie jest tutaj kluczowe, ale jak ty uważasz, możemy wejść w ten proces budowania tej wewnętrznej siły zamiast bycia tym takim surowym, tą taką surową osobą dla siebie, tym takim wewnętrznym krytykiem, który cały czas nas tam gdzieś próbuje zepchnąć na dół.
1: Tak sobie pomyślałam, w ogóle kocham w ogóle koło życia. Najbardziej oldschoolowy, wiecie. I koło życia można na różne sposoby robić. Można sobie zrobić koło właśnie surowości na przykład, nie? I można sobie w tym kole, nie wiem, na przykład cztery takie wybrać sfery, gdzie ta surowość się pojawia. Na przykład najbardziej. Potem można ją od 1 do 10 wskazać na skali. I możecie zacząć sobie zadawać takie pytania różne. Ja jestem fanką tego, żeby sobie bawić się też tymi pytaniami, nie? I zastanowić się właśnie, jeżeli na przykład w skali 1 do 10 w sferze, nie wiem, relacji jestem do siebie bardzo surowa, tak? W jakich relacjach na przykład? To też jest ważne. Czy to jest relacja z partnerem, ze sobą, z rodziną? Tego, co można byłoby wdrożyć, jakiś malutki kroczek nawet w te relacje, żebym poczuła delikatność na przykład, tak? Różne jakby tutaj pytania można byłoby do tego skumulować. Pobawcie się tym też. Ale też można, nie trzeba robić, że jakieś tam koła. W ogóle też, słuchajcie, bardzo kocham malować, też rysować. I fajnie też, słuchajcie, narysować surowość. Nie? narysować surowość. I kiedy ja sobie pomyślę, słuchajcie, o surowości, od razu w głowie mi przychodzą sztylety, takie noże, takie sztylety, takie albo jakieś takie czubki, takie góry lodowe, takie, wiecie, takie ostre, nie? Jakieś takie sztylety. I to tak troszeczkę jest takie, nie? Że takie troszeczkę człowiek sobie sam
0: Jeszcze na
1: sztylety
0: to.
1: w plecy wybija, na przykład, tak? Załóżmy. Więc dlaczego siebie ranimy? Mamy może taki nawyk, a może jesteśmy tak zranieni, że inaczej nie potrafimy.
0: Ja tutaj bym znowu też wróciła do tego, do tej świadomości i zrozumienia, w jakich sytuacjach my to robimy. W jakich sytuacjach tak najbardziej czujemy się krytykowani przez samych siebie, tak? Czyli znowu ten taki proces, okej, dlaczego? Co ja wtedy czuję, co ja wtedy myślę, jak nawet moje ciało się czuje, tak? Jak moje ciało się czuje. I wtedy właśnie z tym zrozumieniem zapytać siebie, po pierwsze, akceptacja. Akceptacja jest bardzo ważna, czyli nawet jeżeli robimy tą samą pomyłkę przez milion razy, to jest okej. To nie jest z nami nic złego. Po prostu to jest nawyk, który powolutku trzeba zmieniać. Znaczy trzeba. Wybieramy, albo go zmieniamy, albo go nie zmieniamy. Ale ta akceptacja tego. Ale też pytanie siebie, dlaczego my coś robimy, czyli intencja. Intencja, dlaczego coś robimy. Tutaj już mówię bardziej o takich naszych celach, tak? Jeżeli chcemy coś zrobić, dlaczego my to robimy? Czy chcemy to zrobić, bo chcemy sobie coś udowodnić? Czy chcemy to zrobić, bo to będzie dla nas dobre? Czyli taki troszeczkę inny sposób patrzenia też na to, tak? Czyli na takie bardziej już, nie wiem, chcemy zrobić następny kurs. Dlaczego? Bo chcę sobie udowodnić, że jestem wystarczająca, chcę sobie komuś udowodnić, czy dlatego, że to będzie dla mnie dobre? I samo nawet takie pytanie pokaże Wam. Wasze ciało wam powie, czy to jest dobre dla was, czy to jest po prostu takie parcie, że ja chcę coś komuś udowodnić. Bardzo poczułam, żeby tutaj powiedzieć. Ja zawsze tutaj mówię o wadze. Ja zawsze tutaj, może dlatego, że studiowałam wychowanie fizyczne, gdzieś tam w głowie cały czas siedzi we mnie to wszystko. Dlaczego ja chcę ćwiczyć? Dlatego, że muszę schudnąć, muszę mieć mięśnie, czy dlatego, że czuję się z tym dobrze. Dlaczego zamiast ciastka zjem, nie wiem, brokuła? Bo wiem, że to jest dla mnie dobre i to posłuży mojemu ciału i mojemu umysłowi, czy dlatego, że ja muszę schudnąć? Czyli ta intencja pomiędzy tym, dlaczego ty coś robisz. Wydaje mi się, że to też jest bardzo ważne. I ja odkąd zaczęłam sobie, i nie jestem w tym idealna, uwierzcie mi, nie jestem w tym idealna, wręcz bardzo dużo błędów popełniam, ale odkąd zaczęłam sobie zadawać takie pytania, dlaczego ja tak naprawdę dlaczego? Czy dlatego, żeby sobie coś udowodnić, czy dlatego, żeby komuś udowodnić, czy dlatego, że ja czuję, że to będzie dla mnie dobre? Bardzo, ale to bardzo pomaga mi z tym wewnętrznym krytykiem, bo wtedy mam wybór, ok, albo w to idę. Albo też zmienię percepcję, bo można też zmienić percepcję, prawda? To jest następny temat, ale wydaje mi się, że to jest, że to może być też bardzo pomocne.
1: Tak, jak najbardziej, zgadzam się tutaj. No, trzeba, słuchajcie, pomyśleć sobie, co ten wewnętrzny krytyk chce, że można go czasami przekupić, nie?
0: Pójdę na
1: Trzeba.
0: gym, a później zjem ciasteczko. Why not? Dlaczego nie?
1: Ale słuchajcie, no właśnie, też trzeba się czasami pośmiać z tego wszystkiego. Nie można też być tak bardzo na poważnie podchodzić do życia. Nie? Takie właśnie, dlatego mówię, pół żartem, pół serio, trochę tak jakby w krzywym zwierciadle to życie nasze trochę tak jest. No i
0: Ale to
1: przechodzimy
0: bardzo
1: te.
0: ważne. Chcę się tutaj chwilę zatrzymać, bo to jest bardzo ważny punkt. Bo te tematy, które my tutaj tak naprawdę, o których my mówimy, one są takie poważne, prawda? Zmiana, akceptacja. Ale tak naprawdę to, co ty mówisz, jest bardzo ważne. Taki humor w tym wszystkim. Taka zabawa w tym wszystkim. Nie takie wszystko sztuczne, takie, że muszę, tylko taka radość. To jest bardzo ważne. Wydaje mi
1: Tak,
0: się, że tym celem też ma
1: ale
0: rozwoju.
1: w ogóle coraz więcej też jest tego, powiem wam, podzielę się. Byłam na przedstawieniu wspaniałej Irlandki, która jest psychologiem, life coacherką, z wieloletnim doświadczeniem, i ona zaczęła robić przedstawienia, takie godzinne naprawdę przedstawienia. Cudowne. Jest tam dosłownie troszeczkę takiej medytacji z oddechem, ale wszystko naprawdę takie delikatne, żadna wielka praca. Rozmawia o emocjach na podstawie porównywania tych emocji z różnego rodzaju zwierzętami, ma swoje jakieś tam maski, jakieś tam kapelusze, w ogóle, no naprawdę, słuchajcie, rewelacja. Poprzez właśnie taką zabawę też, nie? Jak mówisz też o tym poczuciu humoru, też przecież jest joga śmiechu. Ja nie wiem w ogóle, czy kiedyś to było bardzo popularne. Długo o tym nie słyszałam, teraz gdzieś tam znowu usłyszałam, ale to też jest takie, naprawdę, słuchajcie, nawet, bo tutaj weszłam tak może, słuchajcie, grubo z tym kołem życia dla was i tym wszystkim, ale czasami może po prostu warto gdzieś naprawdę zrobić coś z radości, żeby się pośmiać, iść na jakiś sketch właśnie, ale mówię, coraz więcej ludzi, którzy robią stand-upy i takie komedie, coraz więcej naprawdę jest tego, gdzie można pójść nie tylko się po prostu pośmiać, ale też to takie rozwojowo-śmiechowe są te takie spotkania. Naprawdę rewelacja, słuchajcie, polecam wam bardzo. Ale właśnie taka joga śmiechu też, nie? Jakby to nie musi być naprawdę właśnie takie, no. I tak namawiam do takiego, czytam to, co Ania powiedziała tutaj, taki po prostu journaling tak zwany, no, żeby sobie potem to, ale może od tego musicie zacząć. Po prostu od znalezienia w sobie tej radości, tego śmiechu, tej takiej frywolności dziecięcej, nie? Żeby po prostu, żeby to nie było jakieś zadanie domowe znowu, że coś trzeba znowu robić, nie?
0: Chociaż powiem Ci, Aga, że jak ja zaczynałam całą podróż rozwoju, ja musiałam sobie napisać, co sprawia mi przyjemność. Bo ja byłam tak sfokusowana na to, co ja muszę, muszę, muszę, muszę, że zapomniałam tak naprawdę, co sprawia mi przyjemność. Ale nie to, co sprawi, napiję się lampki wina i będzie super wszystko. Nie. Chodzi o to taką wewnętrzną radość. Więc możecie też sobie zrobić journaling, jeżeli jesteście w takim momencie, w jakim ja byłam, że co tak naprawdę sprawia, że ja czuję tą dziecięcą radość. Takie dziecięcą radość, że jak idę, to mi się chce podskakiwać. Co kiedyś sprawiało wam taką radość? I powolutku może, tak jak ty mówisz, Aga, wracać do tego. Po prostu skupić się na tym, co sprawia wam przyjemność. Piękne
1: Tak, po
0: zakończenie.
1: prostu dystans. Dystans, przyjemność, słuchajcie. Tak, nie brania siebie też trochę na poważnie, tak? Ale też nie śmiania się z siebie. No, to też nie jest ładne. Nawet nasz wewnętrzny krytyk tego nie lubi.
0: Tak, ale to właśnie o to chodzi, że wydaje mi się, że personal development, personalny rozwój, on był tak przedstawiany, jest tak bardzo, bardzo strukturalnie, bardzo tak na poważnie wręcz. Ale tak, cieszę się, Aga, że o tym powiedziałaś, bo nie wszystko musi być takie super poważne. Nawet czasami, wczoraj jak
1: Nie
0: szłam,
1: powinno, dlatego
0: nie
1: mężczyznom jest
0: powinno.
1: troszeczkę łatwiej w większości, bo mężczyźni nie biorą wiele rzeczy na poważnie. I dlatego jest bardzo dużo awantur. Bo my
0: Dlatego.
1: wszystko na poważnie, a mężczyźni nie. Ale to jest właśnie w tym cała kwintesencja. My jesteśmy sobie potrzebni.
0: Jesteśmy po prostu inni. Jesteśmy po prostu inni, tak. Także dziękujemy Wam. Myślę, że na tym pięknym akcencie zakończymy naszą audycję. Myślę, że my możemy o tym mówić, mówić, mówić, mówić. Ale jedną rzeczą, którą jeżeli nic nie wyciągniecie z tej audycji, to chciałabym, żebyście wyciągnęli to, że życie nie musi być takie poważne, że warto jest śmiać się. I nawet jeżeli popełniamy ten sam błąd milion razy, to zamiast się krytykować, powiedzieć sobie: OK, jestem tego świadoma i to jest OK. To jest OK. Kiedyś
1: Tak.
0: przyjdzie czas, że to zmienię, ale to jest OK. I sama taka akceptacja, tak jakby pozwala oddychać. Tego Wam
1: Piękne.
0: życzę.
1: Lekkość, lekkość, delikatność, słuchajcie. No.
0: Dziękujemy
1: Dziękujemy
0: Wam
1: bardzo.
0: bardzo.
1: Dziękujemy serdecznie za wysłuchanie naszej audycji, dotrwanie przede wszystkim do końca dla tych, którzy jeszcze nas słyszą teraz. I oczywiście do następnego.
0: Jeżeli macie jakiekolwiek pytania, bądź chcecie podzielić się z nami swoimi odczuciami tych audycji, zapraszamy do komentowania. Dziękujemy Wam bardzo, życzymy wspaniałego tygodnia i widzimy się tutaj za 2 tygodnie.
1: Pa!
0: Do zobaczenia.
2: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

Radiocenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie. www.radiocenzura.pl

0: Rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Kasia Mikołajczyk. Do usłyszenia.
1: Witam w kolejnej audycji rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Moim gościem dzisiaj jest Natalia Sobiecka. Witam cię serdecznie, Natalka.
2: Witam, Kasiu, dziękuję za zaproszenie.
1: Zanim przejdziemy do rozmowy, to ja chciałam tutaj troszeczkę tak wytłumaczyć, bo niektóre osoby mnie pytają, jeżeli chodzi o tytuł rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie, a ja zapraszam osoby, które na przykład napisały coś albo osiągnęły jakieś tam mistrzostwa czy inne sukcesy i jak to się ma do tego zdrowia, więc tutaj tłumaczę, że to jest bardzo związane ze zdrowiem, bo jeżeli ktoś ma jakieś pasje i w czym się realizuje, to znaczy się, że też jest zdrowy i fizycznie, i psychicznie, bo ma cel, do którego dąży. Także to jest bardzo związane z moją audycją, bo w mojej audycji o to chodzi, żeby pokazywać osoby, które nie zajmują się leczeniem, tylko profilaktyką i chcą żyć w zdrowiu. No i właśnie tutaj dzisiaj rozmowa z Natalią. No, głównym powodem, dla którego zaprosiłam Natalkę, to jest to, że niedawno, bo 28 marca, była premiera książki, której Natalka jest współautorką, Trójgłos, felietony. I z tego powodu chciałam Natalkę zaprosić i z nią porozmawiać, ale też chciałam, żebyście poznali w ogóle Natalię, bo jest to bardzo ciekawa osoba i ja nawet czytając felietony się dowiedziałam dużo więcej o niej niż wiedziałam to wcześniej. Ale chciałam zacząć od tego, żebyś nam powiedziała, Natalka, jak długo jesteś w Irlandii?
2: W czerwcu minie 7 lat.
1: 7 lat. No to można powiedzieć, że od 7 lat się znamy. Dlatego, że prowadziłaś taki blog Marchewka na szlaku i ja wtedy czytałam. I też był fanpage na Facebooku i czytałam i komentowałam i się wtedy poznałyśmy. Ale tak na żywo poznałyśmy się dopiero w zeszłym roku, dokładnie 7 grudnia. Gdybyś mogła powiedzieć nam, jaką rolę w twoim życiu właśnie odegrał ten blog Marchewka na szlaku?
2: Marchewka na szlaku, od razu powiem, wyjaśnię, był to blog podróżniczy. Tylko nie w takim sensie o dalekich podróżach, wylotach na pół roku do Azji, tylko o takich podróżach weekendowych po Polsce. Kiedy mieszkałam w Polsce, pisałam o podróżach po Polsce, po różnych zakątkach, ponieważ blog powstał w 2013 roku i takim flagowym projektem był Poltrip, gdzie założyłam sobie, że zwiedzę najgłówniejsze miasta Polski. A później, jak Kasiu wspomniałaś, poznałyśmy się przez bloga, kiedy ja już byłam w Irlandii, ponieważ ja jestem takim lokalnym turystą, więc kiedy mieszkałam w Polsce, zwiedzałam Polskę, a kiedy przeprowadziłam się do Irlandii, zaczęłam zwiedzać Irlandię i o tej Irlandii na tym właśnie blogu pisać. I nie tylko o podróżach, ale też o rzeczywistości irlandzkiej, która, no jak wszyscy tutaj wiemy, jak wszyscy emigranci wiedzą, no jest inna niż w Polsce, zaczynając nawet od tego, jak funkcjonują domy, o czym możecie również przeczytać w jednym z felietonów w mojej książce, jak to się wszystko pięknie składa i zazębia. Jaką rolę ten blog odegrał w moim życiu? Był swoistym pamiętnikiem, ale też miejscem budowania społeczności i poznawania nowych ludzi, bo rzeczywiście pierwszych takich irlandzkich tutaj znajomych, mówię o Polakach mieszkających w Irlandii, poznałam właśnie dzięki mojemu blogowi. Gdzieś dotarł do was, dotarł do tych zakamarków irlandzkiej Polonii i dzięki temu nawiązałam jakieś pierwsze znajomości na wyspie.
1: A powiedz mi, czy tutaj, kiedy przyjechałaś do Irlandii, to było pierwsze państwo, do którego przyjechałaś na emigrację, czy już wcześniej byłaś gdzieś na emigracji?
2: Nie, ja nie byłam nigdy na emigracji wcześniej. Ja w ogóle nie planowałam tej emigracji. Po prostu życie się tak ułożyło, że trafiłam do Irlandii i Irlandia jest pierwszym krajem, w którym mieszkam poza Polską.
1: A można tak powiedzieć, że jeżeli chodzi o ten blog, to ty też dokumentowałaś to codzienne życie emigrantki?
2: Z perspektywy czasu zdecydowanie tak. W tamtym momencie, kiedy pisałam o rzeczywistości tutejszej, o tym, że tutaj nie ma policji, a jest garda, że nie wiem, że są dwa krany przy zlewach. Trudno mi nawet powiedzieć. Wiem, że coś o przejściach dla pieszych nawet pisałam tutaj w Irlandii. W tamtym momencie ja miałam z tego niesamowitą zabawę, a z dzisiejszej perspektywy czasami lubię wracać do tych wpisów i patrzę właśnie, że to było takie dokumentowanie tego wszystkiego, co było nowe i widzę, jak wiele uleciało z pamięci w toku takiego życia codziennego. Ja dzisiaj o tym nie pamiętam, a wracam do tamtych chwil i czasami sama jestem zaskoczona, jak potrafiłam się małymi rzeczami zachwycać i one wzbudzały we mnie ciekawość.
1: Czyli to było poznawanie nowego kraju. A jak to ma się do jakby wspomnień, koresponduje z tym, jakie są twoje wspomnienia, jeżeli chodzi o życie w Polsce? Czy to tylko wspomnienia, czy to było na zasadzie jakieś porównywania? Czy ty już jesteś bardziej teraz tutaj w Irlandii, a tylko są wspomnienia z Polską? Jak to wygląda obecnie?
2: Obecnie? Żyję polskimi wspomnieniami. To, co zachowało się w mojej pamięci z Polski, czasami kiedy jadę, kiedy wydaje mi się, że coś było takie piękne, wspaniałe, okazuje się, że to wygląda inaczej. I to zostaje właśnie w mojej pamięci. Wiesz, takie zderzenie. Po czasie zostają same dobre wspomnienia, wydaje mi się. A później się jednak okazuje, że ta rzeczywistość nie jest taka puchata i słodziutka, jakbyśmy chcieli, jak gdzieś tam zapamiętaliśmy ją.
1: A przeniosłaś coś z Polski tutaj? Co masz na co dzień? Z tego korzystasz? Albo no, to jest typowo polskie, ale tutaj się przyjęło na ten grunt irlandzki.
2: Ale pytasz o przedmioty, czy pytasz o, nie wiem, o jakąś formę zachowania, zwyczaju, rytuału?
1: O, no właśnie, no takie i to, i to.
2: Ciężko mi stwierdzić, ale to jest ciekawe teraz pytanie, dlatego że musiałabym się zastanowić.
1: A przechodzisz jednak przedmiotów. Przechodzisz jednak na światłach, jeżeli jest zielone?
2: Czy przechodzę na czerwonych. Przechodzę na czerwonym. Przechodzę na czerwonym świetle. To chyba bardziej bym powiedziała, czego ja nie przeniosłam. Chyba, o, dobry kierunek nadałaś. Powiedziałabym, że to takie spięcie, sztywność i trzymanie się takiej sztywnej reguł zostawiłam je tak w Polsce, zanim wsiadłam do samolotu 7 lat temu. Tutaj jednak tak luźniej i wydaje mi się, że zrobiłam się tutaj odważniejsza, ale zastanawiam się też czasami, czy jest to związane z tym, że nie wiem, tak przysłowiowo, nie ma mamy i taty za rogiem i sąsiadki, która podkabluje, czy po prostu ta rzeczywistość emigracyjna sprawiła, że nie można było się bać, bo by człowiek nie przetrwał. Więc trzeba było troszeczkę porozpychać się łokciami i zawalczyć o swoje, żeby coś osiągnąć, do czegoś dojść, albo po prostu, żeby przetrwać przynajmniej ten pierwszy rok.
1: No ale też, wiesz, człowiek z latami nabywa doświadczenia, jest bardziej pewny siebie. Różne sytuacje, które się zdarzają w naszym życiu, też nas wzmacniają i to chyba też jest to, że z latami inaczej podchodzimy do pewnych rzeczy. Natomiast ten strach, o którym mówisz, no to na pewno jest, bo jeżeli coś zmieniamy, idziemy w coś nowego, nieznanego, no to ten strach zawsze nam towarzyszy.
2: Ale strach nie musi być negatywny, bo właśnie chyba na tym przykładzie emigracji ten strach można zakwalifikować jako emocję pozytywną, bo ona motywuje do działania.
1: A powiedz mi, jeżeli chodzi o życie tutaj w Irlandii, to obracasz się bardziej w środowisku Polaków, czy Irlandczyków, czy jeszcze jakichś innych nacji?
2: To powiem tak, że mam trochę to podzielone, ponieważ jeżeli chodzi o życie towarzyskie, to jest to 95% towarzystwo polskie, ale zawodowo 95% Irlandczycy i inne nacje. Ja nie pracuję w polskiej firmie, pracuję w firmie z samymi Irlandczykami i takie też mamy kontakty. To znaczy, no wiadomo, no tutaj Irlandia jest wielokulturowa, więc nie mogę powiedzieć, że jestem zamknięta tylko na Irlandczyków. Generalnie no wszystkie nacje świata, ale to jest taki podział, że zawodowo nie Polska, z kolei prywatnie towarzysko Polska.
1: No właśnie, a jeżeli chodzi o tę zawodową stronę, no ja też jestem pod wrażeniem, bo ja ciebie znam właśnie jako autorkę bloga, jako osobę, która zajmuje się redakcją, korektą, składem, jako pisarkę. Natomiast okazuje się, przyznaję się bez bicia, nie przeczytałam jeszcze całej książki, bo no, po prostu nie byłam w stanie, ale jak zrobiłam sobie to na takiej zasadzie, że otworzyłam sobie losowo i oczywiście jak mogło być inaczej? Jak myślisz, na jakim dziale otworzyłam?
2: Nie mam pojęcia.
1: No, otworzyłam na dziale związane z edukacją. No i przeczytałam sobie właśnie wasze podejście do edukacji każdego z was, ale głównie tutaj chciałam się na tobie skupić, bo się dowiedziałam, że ty też jesteś nauczycielką z wykształcenia.
2: Jestem. To się zgadza.
1: I jeszcze wyczytałam w tych felietonach, że ty też robisz piękne zdjęcia i nawet wygrałaś kiedyś konkurs fotograficzny.
2: Też prawda. Zgadza
1: się. Tutaj się okazuje, że na co dzień zajmujesz się sprawami typowo technicznymi. Serio, to nawet nie wiem, czym ty się zajmujesz tak do końca, ale jakbyś nam mogła też zdradzić tajemnicę, bo ty jesteś po prostu człowiek wielu talentów.
2: No nie zaprzeczę, bo to również jest prawda. I za to cenię Irlandię, życie tutaj, że mogę się realizować na tak wielu płaszczyznach, bo to, co powiedziałaś, tak, rzeczywiście mam wykształcenie pedagogiczne. Rzeczywiście około 5 lat temu, 5-6 lat temu wygrałam konkurs fotograficzny organizowany przez City and County Council Limerick, a zawodowo tutaj też mam dwie ścieżki, bo z jednej strony jestem redaktorem, korektorem i składaczem, czyli potocznie, jak czasami się śmieję, mówię, robię w książkach, jestem człowiekiem słowa pisanego, ale na pełen etat pracuję jako zawodowy kierowca i technik operator automatów vendingowych, czyli tych maszynek, w których można kupić batoniki i napoje. I tam się zajmuję w zasadzie wszystkim, instalacją, naprawą, ustawianiem, przestawianiem, generalnie full service, od postawienia maszyny do jej zabrania, tak naprawdę wszystko, co jest pomiędzy.
1: No i powiedz mi, jak to się łączy z tym, że ty jesteś humanistką, że ty chodziłaś do liceum o profilu humanistycznym, a tutaj robisz stricte taką niehumanistyczną pracę, wykonujesz?
2: No tutaj wracamy, znaczy zahaczamy o taki temat, co to znaczy być humanistą. To jest świetny temat na trójgłos, gdybyśmy go kontynuowali. Tak mam, od razu mi się pojawiło. No bo zobacz, tak nie żebym się porównywała do mistrza, ale taki Leonardo da Vinci. To był człowiek wszechstronny. On nie był zamknięty tylko na pisanie wierszy albo malowanie obrazów. On był naukowcem, odkrywcą, artystą, człowiekiem renesansu. Więc ten humanizm dzisiejszy, bycie humanistą jest takie troszeczkę uproszczone, zamykające się właśnie do tych nauk humanistycznych, do literatury, do sztuki. A w moim pojęciu bycie humanistą znaczy bycie człowiekiem wszechstronnym. I taka właśnie jestem.
1: Super. Super, że możesz się tak realizować. Ale tutaj jeszcze chciałam, oprócz tego, tych różnych twoich zainteresowań i zajęć, to ja też zauważyłam, że dla ciebie bardzo ważną... A, jeszcze zapomniałyśmy o jednym twoim zawodzie, bo przecież ty, zanim przyjechałaś tutaj do Irlandii, to jeszcze byłaś w wojsku, prawda?
2: Zgadza się, byłam żołnierzem zawodowym na etacie kierowcy ciężarówki.
1: Ty masz jeszcze prawo jazdy na ciężarówki, tak?
2: Oraz na autobus.
1: O Boże, nieźle.
2: Ostatnio jechałam i tak wracałam z pracy i pomyślałam sobie, że w sumie do tego kompletu brakuje mi prawa jazdy na motocykl i zostałam na razie z tą myślą.
1: Wszystko wszystko przed tobą. No ale właśnie, bo to zanim dążyłam do tego, żeby jeszcze powiedzieć, że ty jesteś też bardzo dobrą obserwatorką i uczestniczką życia społecznego tutaj na emigracji, co było ostatnio można było zobaczyć, kiedy był tutaj problem paliwowy i strajki i jak ty tutaj jako reporterka wzięłaś się za przekazywanie informacji i wiadomości z tym związane. Czym dla ciebie właśnie jest taka obserwacja tego, co się dzieje na co dzień?
2: Ta obserwacja jest elementem uczestnictwa w tej społeczności, rozumienia tego, wyciągania wniosków, a jako Polka mieszkająca w Irlandii i osoba, która ma styczność z dużą tutaj społecznością, wiem, że wielu naszych rodaków nie wie, co się dzieje, bo nie śledzą irlandzkich mediów. Duży odsetek naszej społeczności nie śledzi irlandzkich mediów, nie pracuje na przykład tak jak ja pracuję tylko z Irlandczykami, ja jestem kierowcą, więc jestem w ruchu, widzę, ja nie jestem zamknięta tylko do jednego biura czy do jednego magazynu, bo ja w zasadzie jeżdżę po całej prowincji Munster, więc widzę różne zjawiska, mam kontakt z różnymi ludźmi i dzięki temu mam dostęp do informacji. Do tego biegle władam językiem angielskim, więc znalezienie informacji w irlandzkich mediach i ich weryfikacja też nie stanowi dla mnie problemu. I w momencie, kiedy zaczęło się dziać to, co zaczęło się dziać właśnie 2 tygodnie temu w sprawie tego protestu paliwowego, no postanowiłam spróbować nowej formy literackiej, czyli reportażu, bo do tej pory pisałam felietony bądź relacje z podróży wcześniej na blogu i zdecydowałam, że a dlaczego nie, spróbuję przekazać informacje w taki sposób. Może kogoś to zainteresuje. Okazało się, że zainteresowanie było przeogromne, przerosło moje najśmielsze oczekiwania. Ja w życiu celowo takich zasięgów na social mediach nie zrobiłabym organicznie, jak zrobiło, znaczy organicznie, one wyszły organicznie. Algorytmami tak się wstrzeliłam w to wszystko, że no, to był kosmos, ale to było, no to były wyczerpujące 5 dni. Bo zaczęłam czwartek, piątek, sobota, niedziela, 4 dni, ale to była praca na pełen etat, na pilnowanie tego, co się pojawia, komentarzy. No, ale wydaje mi się, że było to potrzebne. Odzew ludzi, informacje, wiadomości pokazały, że to był kawał dobrej roboty.
1: A powiedz, jakie odczucia, jak ci się podobało to w ogóle, oprócz tego, że było to bardzo... No w gruncie rzeczy też męczące, no bo też wymagało dużo zaangażowania, to jak się czułaś jako reporterka?
2: Początek był trudny i tak naprawdę pierwszego ranka, kiedy wybuchła ta bomba zainteresowania moimi postami, miałam ochotę się wycofać, bo spotkałam się z bardzo dużym hejtem też. Z oskarżeniami o sianie dezinformacji, z wyzwiskami, okazało się, że bardzo duża grupa osób nie czyta, nie wiedzą, gdzie wchodzą i co czytają, mimo że na zdjęciu był pokazany dystrybutor z walutą w euro, była informacja w języku angielskim. No, byłam obrażana również, że to są fejkowe zdjęcia, że to jest generowane przez AI, że w Polsce nie ma takich dystrybutorów, ale ja nigdy nie pisałam, że w Polsce. Ja od początku pisałam, że to jest w Irlandii, że tak się dzieje. Ale to był tylko moment. To był taki moment, a później pomyślałam, ale przecież nie ja pierwsza i nie ostatnia. A ja wiem, co ja piszę, ja wiem, co ja widzę. Bo to nawet nie jest to, że ja siedziałam przy komputerze. Ja jeździłam. Jeździłam po Irlandii i podawałam informacje dokładnie z trasy między moim Limerick a innym miastem, co się działo na danej trasie. Ja to widziałam, ja uczestniczyłam, miałam problem z zatankowaniem, więc to mi takie dało podbudowanie, ale ja nie mam się czego bać, nie mam się czego wstydzić i ja absolutnie nie muszę nikomu niczego udowadniać. Jeżeli ktoś nie chce wierzyć, to nie musi, to nie jest moja rola, żeby kogoś przekonywać do moich racji.
1: No ale tak podsumowując, to podobała ci się taka praca?
2: Podobała się. Ekstremnie. Podobała się i myślę, że jest to początek czegoś nowego.
1: Super. Dobrze. A powiedz mi teraz właśnie chciałabym, żebyśmy porozmawiały na temat Trójgłosu. Skąd w ogóle taka idea? Skąd się wziął pomysł? na powstanie tej książki. Książka jest pięknie wydana, pięknie napisana. Na pewno jesteś z niej dumna. Skąd w ogóle taki pomysł?
2: Bardzo dziękuję za ciepłe słowa o naszej książce. Z tym Trójgłosem to było tak, że to najpierw nie miała być książka. To najpierw nie miało być książką. Najpierw to miał być taki projekt internetowy i na ten pomysł wpadła Róża Wigeland, dyrektorka artystyczna portalu emigraniada.com, dla którego tworzę. I początkowo mieliśmy pisać we trójkę, czyli redaktor naczelny portalu Andrzej Smoleń, Róża Wigeland właśnie i ja, felietony na jeden wybrany temat. Każdy miał pisać swój ten felieton bez konsultacji. Po prostu rzucamy hasło Polska, właśnie polska edukacja albo właśnie ekologia. I pisaliśmy, później to publikowaliśmy. Założenie było takie, że nie konsultujemy się i nie czytamy swoich felietonów, dopóki nie opublikujemy swojego. Czyli dopóki ja nie skończyłam pisać swojego felietonu, nie czytałam felietonów pozostałych twórców, a pomysł na książkę pojawił się, myślę, że po roku. Tak stwierdziliśmy, że tego materiału jest tak dużo i jest on tak rozległy, tak wszechstronny i ciekawy w swojej formule, że postanowiliśmy spróbować. I jak postanowiliśmy, tak zrobiliśmy. I właśnie 28 marca była premiera książki, już tych felietonów w formie drukowanej na targach w Londynie, na których miałyśmy się, Kasiu, też okazję spotkać z tobą, jako z panią redaktor portretów emigracji.
1: Piękny w ogóle, piękna premiera, świetny pomysł z tym panelem. Bardzo, bardzo to fajnie wszystko wyszło, bardzo mi się to podobało. Chyba też byliście zadowoleni, bo było widać po was, wasze szczęście. No i w ogóle sama książka pięknie się prezentuje i naprawdę bardzo fajnie się czyta. Przez to też, że są te... To jest niesamowite, że trzy osoby i piszą całkowicie inaczej. I tutaj i styl, jeżeli chodzi pisania i podejście do danych tematów jest całkowicie różne i to jest naprawdę bardzo ciekawe. I to też było fajne, że wy nie widzicie tych swoich tekstów nawzajem. Aczkolwiek pamiętam właśnie z tego jeszcze z Londynu, jak Róża opowiadała, że te teksty spływały do niej, no i ona z taką ekscytacją czekała na te teksty, żeby móc je przeczytać jako pierwsza, bo miała taką możliwość. To też super współpraca. Zresztą bardzo fajnie było widać, że się no tak dogadujecie, uzupełniacie. Także bardzo mi się to podobało. Zachęcamy bardzo. Prawda? Do przeczytania, do kupienia i do przeczytania.
2: Oczywiście.
1: To tutaj, jeżeli chodzi o ten Trójgłos, a właśnie wspomniałaś też o portretach emigracji, gdzie jesteś korektorką i redaktorką. Jakbyś mogła też powiedzieć kilka zdań na ten temat, jak wygląda współpraca, czym się zajmujesz dokładnie i no i oprócz tego, że redaktorka i korektorka, to też jesteś autorką tekstów.
2: Tak, w portretach emigracji pracuję od pierwszego wydania. Mam ten przywilej i zaszczyt uczestniczyć w powstawaniu tego kwartalnika od samego początku, za co, Kasiu, też powinnam tobie podziękować. Chcę podziękować za to wyróżnienie, bo jest to przywilej brać udział w tak pięknej, w tak szeroko zakrojonej inicjatywie. W portretach tak, oczywiście mam swój dział felietonów i tam właśnie publikuję swoje teksty, ale bym powiedziała, że to jest takie hopistyczne, te felietony to jest taka wisienka na torcie tej całej pracy redakcyjnej, którą właśnie wykonuję. Jestem odpowiedzialna za korektę i redakcję tekstów, czyli w zasadzie jestem na takiej pierwszej linii frontu, jeżeli chodzi o kontakt z autorami, o tą najgłębszą taką pracę, bo pracujemy nad tekstami. Tych tekstów jest kilkadziesiąt w każdym wydaniu. Jeżeli nasi słuchacze mieli okazję widzieć, czytać kwartalniki, poprzednie wydania, to wiecie, jak to wygląda. Jeżeli ktoś jeszcze nie miał okazji, to oczywiście też zachęcamy do zapoznania się. Jest to głęboka praca, jest to trudna praca, ale przynosząca niesamowitą satysfakcję, kiedy autor odsyła i mówi: zgadzam się. O to właśnie mi chodziło. Cieszę się, jak ten tekst wygląda po twojej pracy. A nie jest to takie oczywiste, bo różna jest wrażliwość autorów i są osoby, którym zależy na przejrzystości tekstu i na odbiorze przez czytelnika, ale są też autorzy, którym zależy na tym, żeby ten tekst był w 100% taki ich spójny i to, jak czytelnik to odbierze, jakby schodzi w ich pojmowaniu na trochę dalszy plan. Oni te teksty traktują jak swoje dzieci. Ja jako autorka rozumiem ich. Ja rozumiem każdą z tych stron, ponieważ to też zależy od redaktora. I tutaj ta praca nad tekstami jest też inna niż praca nad książką. Bo jeżeli masz książkę, to jest jeden duży tekst i pracujesz z autorem, czytasz ten tekst, czytasz tą książkę. Zresztą nawet Kasia teraz mówisz na przykładzie naszego Trójgłosu. Widzisz, że w tej książce masz autora. Widzisz, jaki ten autor jest. Ale z takich tekstów krótszych, z artykułów, z felietonów jest trochę trudniej wyczuć autora. I ta współpraca, ona jest bardzo dynamiczna. Na krótkich tekstach to jest zupełnie inna praca. I ten autor też, nie znając redaktora, może nie do końca ufać. I to jest normalne, tu potrzeba czasu i nawet teraz, kiedy pracujemy nad trzecim wydaniem, kończymy już w zasadzie, mam nadzieję, że mogę to powiedzieć, a jak nie, to się wytnie.
1: Oczywiście.
2: Jesteśmy już na finiszu trzeciego wydania i ja widzę, jeżeli mamy autorki czy autorów, którzy piszą regularnie, to ta współpraca już jest inna, bo już jest większe zaufanie i ja na przykład, ja wiem, na ile mogę sobie pozwolić, wiem, co trafia do danego autora, wiem, co działa, znam styl tego autora czy autorki i wysyłam, i to już jest, to nie jest tłumaczenie od A do Z, dlaczego co, tylko wysyłam i mówię tam do pani X: słuchaj, zobacz to, to i to, zmieniłam to, to i to, i dostaję zwrotkę: ja ci ufam, jest okej. Okay. Ale na przykład jeżeli są nowe osoby, to rzeczywiście ta praca jest też dużo głębsza, jeżeli chodzi o wprowadzenie osób w to, bo no praca nad redakcją, nad korektą, no jest to, no jest to ingerencja w tekst. Choćby się nie chciało, zawsze będzie głębsza lub mniejsza i tutaj trzeba siebie wzajemnie wyczuć i tutaj muszę pamiętać zawsze o wrażliwości autora w zakresie jego tekstu, bo to jest jego dzieło, jego...
1: No ale właśnie, tutaj chciałam się spytać, bo tak jak właśnie zauważyłam, czytając te felietony, że każdy z was ma, no jest ten sam temat, ale każdy inaczej do tego podchodzi. Każdy ma inny styl pisania, co widać bardzo w tych felietonach. Jak to wygląda, jeżeli właśnie chodzi o tą twoją pracę? No bo ty też jako autorka tekstów też masz jakby swój styl. Czy ty go narzucasz tym osobom, które dają ci do korekty te swoje teksty, czy po prostu podchodzisz do, masz jakieś wytyczne, których się nauczyłaś i według tego po prostu podchodzisz do korekty tego tekstu?
2: Nie, absolutnie nie narzucam i nie wolno tego robić. Nie narzuca się stylu swojego, ponieważ właśnie rolą redaktora i korektora jest to, żeby wyczuć styl autora, z którym się pracuje. Oczywiście są wytyczne, są zasady gramatyczne, językowe, interpunkcyjne, gramatyczne, stylistyczne i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo, ale pozostaje też styl autora. Duży wpływ też ma na to intencja autora, bo jeżeli ktoś chce napisać taki mięciutki, taki przytulny tekst, no to tam ten język też będzie zupełnie inny, ale jeżeli ktoś pisze z takim zacięciem, z takim pazurem i nagle ni z tego, ni z owego używa jakiegoś takiego słowa, które tam, ono jest poprawne. Ja nie mogę powiedzieć, że ono jest niepoprawne, ale ono stylistycznie nie pasuje do całego tego wydźwięku, więc zaznaczam, bo wtedy nie skreślam, tylko na przykład zaznaczam i dodaję komentarz. Posłuchaj. Tekst ma taki i taki wydźwięk, rozumiem, że taka jest twoja intencja. Zmieniłabym to słowo na inne, które by utrzymało twoją konwencję. To w takim kształcie ta współpraca wygląda. ale nie narzucam, a przynajmniej staram się nie narzucać. Bo wiadomo, każdy jest tylko człowiekiem, więc...
1: Dokładnie. No bardzo to profesjonalnie wszystko robisz oczywiście, ale bardzo mi się też podobają czasami twoje takie komentarze, które tam dajesz. Na przykład czegoś pierwszy raz o czymś się dowiedziałaś, usłyszałaś, przeczytałaś i tam, o ciekawe, zapamiętam sobie to. Czyli dla ciebie to też... są teksty takie edukacyjne, kształcące, nie?
2: Tak, ja nigdy nie traktuję tekstu jako, powiem to bardzo kolokwialnie, dla mnie tekst to nie jest mięso. To jest tekst, to jest czyjś wytwór, i ja podchodzę do tego tekstu z szacunkiem, bo to jest czyjaś praca. I staram się czytając, to nie da się przeczytać tekstu bez zrozumienia, wstawić dwa przecinki i tego puścić. Ten tekst trzeba zrozumieć i trzeba go poczuć. I rzeczywiście, jeżeli to jest akurat mój styl pracy, jeżeli coś mnie zainteresuje, jeżeli czegoś się właśnie dowiem, wydaje mi się, że to chyba o twój tekst o aromaterapii. Teraz wspominasz, gdzie mówię, a to ciekawe. Aha. Bo rzeczywiście dowiedziałam się czegoś nowego i nie widzę w tym nic złego, tym bardziej, że pracujemy online. To jest praca w pełni zdalna, bazująca tylko na e-mailach. No my tutaj z racji tego, że jesteś redaktorką naczelną, no to mamy trochę większy kontakt, ale z autorami ja tylko bazuję na e-mailach i ja sobie nie wyobrażam współpracy, która by była tylko sucha na zasadzie tu wstaw przecinek, tutaj to skreśl, a to zdanie to jest w ogóle bez sensu i najlepiej to wyrzuć. Nie, to, że jest korekta, to, że są poprawki, czy raczej zmiany. Ja się staram jak najmniej używać słowa poprawki, bardziej staram się wprowadzać zmiany do tekstu, ale jednocześnie no, taki komentarz, że coś jest ciekawe albo ale mi się podoba, ale mi się to sformułowanie spodobało. Wydaje mi się, że to też trochę ociepla tą współpracę z autorem i troszeczkę przełamuje dystans.
1: Bardzo, bardzo fajnie właśnie tak właśnie skraca ten dystans. Chciałam jeszcze spytać ciebie o inną formę też działalności, a mianowicie o podcasty, rozmowy zamiejscowe. Jakbyś mogła nam opowiedzieć też o tej formie twojej działalności, z kim to robisz i jakie tam tematy poruszacie?
2: Rozmowy zamiejscowe w ogóle zrodziły się w Radio Cenzura. Bo początkowe dwa odcinki były nagrywane z Mają Izabelą Zachorską w jej magicznym kręgu. Później przeszliśmy w ramach jakby jej tego slotu antenowego, przeszliśmy na własne nagrania, byliśmy tylko we trójkę. A teraz to kontynuujemy we trójkę, czyli z autorzy Trójgłosu. Róża Wigeland, Andrzej Smoleń i ja. Ja jestem prowadzącą, ale też uczestniczką, bo my tu na emigracji to jednak lubimy łączyć różne role i to widzę wśród wielu, wielu osób, wielu znajomych. Rozmowy zamiejscowe zrodziły się z Trójgłosu. I o ile w Trójgłosie opisujemy nasze spojrzenie, opisywaliśmy, bo Trójgłos jest projektem zakończonym, o ile w Trójgłosie opisywaliśmy w felietonach indywidualnie nasze spojrzenie, w rozmowach zamiejscowych my to konfrontujemy między sobą. Spotykamy się, dyskutujemy, dopytujemy, trochę prowokujemy. Zdarzyło nam się pokłócić na antenie również. To jest takie dużo bardziej burzliwe i mimo, że w dalszym ciągu na poziomie, to troszeczkę chyba mniej wyważone, bardziej takie dynamiczne, bardziej ludzkie. Uchylamy trochę rąbka o sobie. Dajemy możliwość, aby nasi czytelnicy mogli nas troszeczkę bardziej poznać.
1: No ja tutaj troszeczkę prywaty też włączę do tego, bo rzeczywiście to, co powiedziałaś, te podcasty były nagrywane w Radio Cenzura. Ja w zeszłym roku kupiłam sobie kijki do chodzenia. No i ponieważ sama chodziłam, więc no ile można być sam na sam z własnymi myślami, więc stwierdziłam, że zacznę słuchać audycji, których po prostu wcześniej nie miałam okazji odsłuchać w Radiu Cenzura i sobie wzięłam słuchawki, włączyłam Radio Cenzura i jakoś mi się tak otworzyło właśnie na tych rozmowach zamiejscowych i zaczęłam, tak fajnie to prowadziliście, że zachęciliście mnie do przeczytania tych felietonów u was na blogu. Na stronie. Więc stwierdziłam, że to świetnie, świetnie prowadzone, bo też o to chyba chodzi. Że nie opowiadacie o tych felietonach od A do Z, nie. Tylko na zasadzie takiej, żeby po prostu zachęcić przez różne tam sytuacje, które opowiadacie, zachęcić do tego, żeby sięgnąć do tekstu i przeczytać. I taki był zamysł chyba tego i tak to zaskutkowało. Ale właśnie w jednej z tych audycji ty powiedziałaś o tym, że zajmujesz się redakcją, korektą i składem. I ja wtedy dostałam taką ofertę, żeby stworzyć zespół redakcyjny do gazety i sobie pomyślałam, o, no to przecież czas z Natalką porozmawiać, czy nie chciałaby podjąć się takiego zadania. No i chciała. I współpracujemy już przy trzecim wydaniu, także ta współpraca się bardzo dobrze układa.
2: To jest wspaniałe, jak to jest taki system naczyń połączonych. Nigdy nie wiesz, do czego i dokąd cię ten projekt zaprowadzi, bo mówię, Trójgłos na początku to miał być tylko felietony, zobaczymy, co będzie. Później była audycja w Radio Cenzura, później były podcasty, a teraz się okazuje, że z podcastu trafiłam do portretów emigracji. No niesamowite.
1: Wszystko się
2: wspaniałe.
1: Łączy. I jeszcze później się okazało, jak już się spotkałyśmy, że się znałyśmy online wcześniej, także...
2: Bo ja byłam marchewką, tak.
1: No. Ja pamiętałam ciebie jako marchewkę, a niestety nie wiedziałam, że to jest Natalia Marchewka. Powiedz mi, Natalia, czy pracujesz teraz nad jakimiś nowymi projektami?
2: Pracuję. Tak, na pewno rozwijamy Emigraniadę, ponieważ po premierze książki otworzyły się przed nami nowe możliwości, nowe współprace, więc na pewno wszystkie ręce na pokład w rozwijaniu portalu. Pozostaje oczywiście jako redakcja, korekta w portretach emigracji, a jeżeli chodzi o moje osobiste czy personalne przedsięwzięcia, indywidualne bardziej, wrócę tutaj do tej sytuacji paliwowej i tych reportaży z drogi i mogę powiedzieć, że pracuję nad czymś. Jeszcze za wcześnie mówić o szczegółach, ale na pewno będzie dużo rzeczywistości irlandzkiej, dużo emigracji, i dużo słowa pisanego.
1: Aha, jednak pisane, tak? Nie ten. Nie mówione, tylko pisane jednak.
2: Pisane ma lepsze zasięgi.
1: Tak? No dobrze, w takim bądź razie ja ci życzę w każdej dziedzinie, której sobie tylko wymyślisz, żeby ci wszystko się jak najlepiej układało. Bardzo ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Jeżeli ktoś będzie chciał kupić książkę, której jesteś współautorką, no to oczywiście odsyłamy do ciebie, na twoje social media. A gdzie jeszcze można cię znaleźć? Bo masz też stronę swoją korektorską, tak? Redakcyjną.
2: Tak, jeżeli ktoś byłby zainteresowany redakcją, korektą bądź składem, nie tylko książek, mogą to być inne publikacje, mogą to być nawet ulotki reklamowe. Chcielibyście, aby było to w pełni profesjonalnie przeprowadzone, rzucone, wiecie, fachowym okiem. Zapraszam serdecznie. Strona internetowa www.sobiecka.com oraz oczywiście Facebook pod moim imieniem i nazwiskiem. Myślę, że bez problemu znajdziecie.
1: No i oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał poczytać fajne różne artykuły, felietony i inne formy literackie, to zapraszacie do emigraniady.com, tak?
2: Dokładnie tak. Tam jest cała nasza twórczość, tam narodził się Trójgłos i rodzą się kolejne projekty. Zapraszam serdecznie.
1: Dziękuję bardzo, Natalia, i do kolejnego usłyszenia.
2: Dziękuję, Kasiu, za zaproszenie, dziękuję za rozmowę i pozdrawiam słuchaczy. Do usłyszenia.
0: Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Kasia Mikołajczyk. Do usłyszenia.

Niektórzy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was pozwoli.

0: muzyczne dna. Dobry wieczór, miły słuchaczku. Tu książę Edward i kolejny odcinek audycji na żywo. Audycji na żywo nagrywanej z udziałem żywej publiczności. Taką przynajmniej żywię nadzieję. Żywią i bronią. Audycja nazywa się Muzyczne Dna albo Muzyczne DNA. Tak trochę do wyboru. Zobaczymy, jak będzie dziś. Zamysł audycji jest taki, żeby było, wiesz, rozrywkowo, miły słuchaczku, w ten środowy wieczór, relaksacyjnie, jak to zwykle od dawnego już czasu pod różnymi szyldami tutaj w tym przedziale środowego wieczoru okupuję miejsce i krzewię ideę relaksu, tak. Tym razem w audycji bardziej muzycznej, najeżonej muzycznymi rodzynami bardziej niż sernik, czy coś w tym stylu. Jest zawsze ze mną gość, bo taki jest format też tej audycji. Przygotowujemy sobie po trzy utwory. Jeden z czasów naszego, no powiedzmy, dzieciństwa, jeden z czasów młodości i coś w miarę na czasie. I tak sobie próbujemy tymi próbkami, że tak powiem, sekwencjonować rzeczone muzyczne DNA. Takie laboratorium przy ognisku muzycznym. Wyraźnie zawsze jest, jak się nie jest samemu. Dziś telemost pomiędzy zachodnim brzegiem Irlandii, skąd ja nadaję, rozpina się na wschodnie wybrzeże tej małej wyspy na krańcu Europy. A tam, halo, halo, Don Roberto.
1: Ahoj, przygodo. Witam, książę, witam cię, miły słuchaczku. Mam nadzieję, że w liczbie mnogiej.
0: No też taką mam nadzieję. No już wiesz, ja to słyszę, ty to słyszysz, to już jest dwóch słuchaczy.
1: No, my tak słyszymy bez kontroli, jakby. No,
0: przepraszam, ja mam tu pełną kontrolę, mam wszystkie suwaki.
1: No tak, ty tak.
0: Całą playlistę ustawioną. Dzięki za podesłane kawałki. Jak zwykle, miły słuchaczku, tak wspomnę jeszcze, że w atmosferze suspensu to się odbywa wszystko. Lista dociera dosłownie na parę chwil przed audycją, byle tylko wrzucić na konsoletę i... No i tak się właśnie kształtuje ta lista. A zaczynamy zwykle od przedziału tak zwanej muzyki przodków. I sprawdzimy, co dzisiaj przyniósł Roberto.
1: No tak, tu będzie mniej jakby muzyka przodków, co jakby... Piosenka z dzieciństwa, którą strasznie lubiłem, nie rozumiejąc słów. Nie rozumiejąc słów, nie rozumiejąc tekstu, ale rozumiejąc jakoś emocje. I no i to gdzieś zostało na potrzeby dzisiejszego odcinka audycji. No musiałem to gdzieś wygrzebać w mózgu, tam musiałem sobie tą czaszkę otworzyć, tam łyżeczką, kurde, grzebać. No i wygrzebałem kawałek Billy Joela, gdzie w ogóle nazwałem go dzisiaj Billy Idolem.
0: To ciężko było znaleźć.
1: No ale to... ale szukałem i tak po... Nazwałem go Billy Idolem już w domu, jak tutaj się chwaliłem, że już mam od czego zacząć przynajmniej audycję. Mówię, że mam od Billy Idola kawałek, no ale to nie Billy Idol, tu chodzi o Billego Joela, którego nie byłem nigdy jakimś wielkim fanem, ale uwielbiałem ten kawałek i jakby na potrzeby codzienności pracuję ze starymi ludźmi, bardzo starymi, ale wśród nich są też nieco młodsi, starsi ludzie, czyli nie koło setki, ale gdzieś tam koło siedemdziesiątki i po siedemdziesiątce. I któraś z takich nobliwych pań właśnie nuciła sobie ten kawałek, który zaraz poleci na zajęciach. I no, mnie to totalnie rozwaliło. To było kilka miesięcy temu, bo jakby uświadomiłem sobie, że ta osoba miała te 40, 30, 40 lat temu gdzieś około, no nie 70, tylko 30 lat.
0: No ale to taki jest taki
1: 30 parę.
0: Billy Joel, to takie jednak pokolenie naszych no, rodziców co najmniej. Wydaje mi się,
1: tak, tak. No, może dlatego też ta muzyka przodków, no ale generalnie ten kawałek można powiedzieć odziedziczyłem po Marku Niedźwieckim, bo on funkcjonował na liście przebojów Trójki.
0: Tak, z którego?
1: I stąd on jest... Wikipedia podaje, że 89, ale mi się wydaje, że to jest niemożliwe, że ja go pamiętam jako starszy kawałek. Możliwe, że jako singiel, wyszedł wcześniej, natomiast znaczy się gdzieś na płycie wyszedł wcześniej, natomiast doszedł po prostu do jakby później wyszedł singiel, który wszedł na listy przebojów. O, nastąpiła jakby taka repromocja. Są takie przecież zabiegi.
0: No,
1: ale możliwe, że jest.
0: Naciągasz dzisiaj Don Roberto, ale wybaczam, wiesz, bo ja też dzisiaj będę naciągał, więc wiesz. Relax.
1: Znaczy się, nie, no, generalnie jest starszy kawałek Billy Joela, który mógłby polecić.
0: Muzyczne dna. Dobry wieczór, miły słuchaczku. Dziękuję za twą cierpliwość i kilka minut opóźnienia w transmisji live, bo to wszystko live. A ja jestem książę Edward, a wszystko to dzieje się na falach Radia Cenzura. radiocenzura.pl. Tam można posłuchać na żywo i tam również znajduje się archiwum, w którym... I ten odcinek ewentualnie, czy też zapomniałem tego słowa, ale tam się znajdzie. W końcu się tam znajdzie. Audycja nazywa się Muzyczne DNA i zamysł jej jest taki dla przypomnienia, bo może słuchaczek słucha pierwszy raz, kto wie. Audycja ma taki format, że przede wszystkim jest gość i razem z tym gościem przygotowujemy razem playlistę. To audycja rozrywkowa, muzyczna, głównie muzyczna. I ta playlista jest stworzona według takiego klucza, że po trzy numery na głowę i jeden numer z czasów muzyki przodków, jeden z czasów młodzieńczych wyborów i coś na koniec relatywnie świeżego. W takim formacie ta audycja się odbywa już od jakiegoś czasu i od jakiegoś czasu jest też stały współpracownik, tak dzisiaj będę uprzejmy, bo on nie lubi tego drugiego słowa na K. Don Roberto po drugiej stronie wyspy. Halo, halo.
1: Halo, halo.
0: Jest.
1: To jestem ja we własnej osobie. Nie, jeszcze nie zastępuje mnie AI na szczęście.
0: Właśnie.
1: Się tutaj kłaniam serdecznie z drugiego końca wyspy.
0: Tak, nasz telemost rozpięty jest na całą szerokość wyspy od zachodu do wschodu i z powrotem. Wyspy zwane Irlandią, tak dla ścisłości. Tak, dzisiaj wszystko przypominam, jakbyśmy w ogóle robili to pierwszy raz od początku. Don Roberto, czy u ciebie już jest w końcu to lato?
1: Nie, absolutnie. Właśnie tutaj się przeodziewałem specjalnie na potrzeby audycji dodatkowe skarpety i bluzy.
0: Okay.
1: Jest tak, mam wrażenie, że taki Midgard, czyli tak jakby takie trochę medium, jest takie obiecanki, cacanki, może dziś, może jutro.
0: Za pięć minut lato wygląda.
1: Może do sierpnia się rozpogodzi.
0: No nie, no, są nadzieje nawet, że ten weekend będzie... Będzie już przypominał troszkę bardziej to, co się dzieje w kalendarzu. Miły słuchaczku, tak zaczynałem sobie od pogody, bo to taki temat po prostu obiegowy, a dodatkowo tu na wyspie ma jeszcze dodatkowy ciężar po prostu. O, bo ciężka ta pogoda jest, szczególnie w tym roku. Trzyma nas długo zima. Ja zmieniłem kurtkę zimową na letnią, na morze, nawet nie na cały tydzień. Gdzieś przy początkach, czy też przy końcu kwietnia, czy też w maju było. Mieliśmy taki jeden na próbę tydzień. Ale nie o tym, tak tylko, żeby paszczę trochę rozciągnąć.
1: Ja się strasznie się rozbawiłem tym, że kurtka letnia, czyli dalej kurtka.
0: No dokładnie. Dziś tutaj na wiosce, tak trochę ze świeżości, podrzucę newsy. Zaliczyłem tuż przed audycją jeszcze, rozumiesz, imprezę otwierającą festiwal filmowy Fastnet, który co roku odbywa się tutaj w West Cork, w miejscowości Skoll, z której do ciebie, miły słuchaczku, tu nadaję i do której też z Roberto rozmawiam sobie. Festiwal filmowy to taka huczna nazwa, ale to festiwal filmów takich krótkich, może krótkometrażowych, można by powiedzieć. Dla młodych twórców filmowych, dla adeptów w sumie sztuki filmowej i jest on oceniany przez troszkę starszych chyba kolegów, trochę bardziej zasłużonych, więc czasem się jakieś gwiazdy tu przewijają. W tym roku jeszcze nie wiem kto, nie śledziłem programu, jestem w ogóle bardzo do tyłu. Impreza odbywa się dosłownie przez drogę od miejsca, w którym mieszkamy, więc trudno ją przegapić i trudno się po prostu na niej nie znaleźć. Tym bardziej, że to taka jedna z takich imprez właśnie, gdzie wiesz, darmowy bufet, o, tak to ujmę. Jadła i napoje serwowane, w sumie wszystko trwało 2 godziny, ale przez te 2 godziny w sumie wszystko było serwowane lokalnej tutaj społeczności, która musi się pogodzić na najbliższe dni z tym, że zostanie właśnie zdominowana przez tłum festiwalowy, można powiedzieć. Miasteczko ożyje znów na chwilę i potem znów zapadnie w ciszę, ale na parę dni tylko, bo później mamy Bank Holiday Weekend w następny weekend. Anyway, impreza taka z zespołem, przygrywał zespół, właśnie można było spotkać różne lokalne znajome twarze i grzecznie po 2 godzinkach udać się do domu i normalnie zasiąść do audycji jak człowiek. Roberto, dzięki za listę. Taki też jest element w tej audycji, że playlista tworzy się dosłownie na minuty przed, taka ostateczna, na minuty przed transmisją. Roberto podrzuca swoje kawałki, nie wie co ja dorzucam do tego i w ten sposób się tak jakoś dowiadujemy po drodze. I myślę, że no nie ma tutaj, rozgadaliśmy się, ja się w sumie tak rozgadałem, to przez to party na pewno. Pora przenieść się troszkę w czasy pradawne, w czasy, kiedy byliśmy mikroskopijnymi młokosami i sięgnąć do przebojów, które utkwiły w pamięci z tamtych czasów. Co przynosisz, Roberto?
1: No tak, no tutaj już jest coraz trudniej coś wyszperać tam w ślimaku pamięci, gdzieś tam jakby sam reżim, z którym co prawda walczymy, żeby nie powtarzać twórców i na przykład nie utknąć na jednej płycie przez pół roku. I ten reżim jest troszkę wymagający, bo mam wrażenie, że jakby ten dla mnie na przykład muzyka to nie są... To są oczywiście pojedyncze piosenki, nie całe albumy, natomiast często jest tak, że jakaś tam grupa twórców i ich kilkanaście utworów to jest ten taki, taka najmocniejsza reprezentacja. No ale, wyskrobałem coś dzisiaj i to wydaje mi się coś takiego, co w takiej naszej polskiej mentalności, myślę, że ten utwór był obecny w wielu domach. Niejedna mama podgłaśniała radio, kiedy to leciało. To jest taki, można powiedzieć, jeden z takich... Ja bym to nazwał takim prefeministycznym songiem, takim...
0: Czy ja wiem? No trochę rozumiem twój zamysł, ale myślę, że wiesz, feministki nie mają takiego zapatrzenia, ale to trudno, wiesz, trudno słuchaczkowi, myślę, załapać, o czym my tutaj mówimy, bez podania...
1: No tak, tak, tutaj naprowadzam właśnie, że w jednym domu pewnie to brzmiało. Był ten taki, takie spojrzenie na...
0: Właśnie.
1: Na chłopa.
0: Na chłopa, tak, dokładnie.
1: W różnych sytuacjach. I zapytanie, gdzie ci mężczyźni, prawdziwi tacy. Piosenkę zaśpiewała pani urodzona w 1936 roku, czyli to już będzie 90 lat temu. I zaśpiewała tą piosenkę na 12. festiwalu, Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
0: W którym roku?
1: To był 74 rok, czyli jeszcze przed moimi urodzinami, ale muzyka pozostała. Piosenka wbiła się gdzieś w to DNA, no bo jest moc w utworze, w tej interpretacji, bo nie wiem dokładnie, jest to podane z tego, co... Z tego, co wiem, no to... Pani Danuta zaśpiewała interpretację tej piosenki, więc ona gdzieś tam musiała być wcześniej, już ma gdzieś swoje korzenie pewnie wcześniej.
0: A może była po prostu w wersji angielskiej albo coś w tym stylu?
1: Może. To jeszcze będzie do...
0: No, posłuchamy sobie, przypomnijmy. Znaczy,
1: słowa są Jana Pietrzaka, a muzyka jest Włodzimierza Kopcza, więc jakby można powiedzieć, że jest to... No może po prostu wielu wykonawców wówczas miało szansę... Tak, to jest kompozycja Włodzimierza Kopcza do słów Pietrzaka.
0: Ciekawe, o facetach. Piosenka przez facetów napisana dla kobiety.
1: Już wszystko wiem. No, na szczęście mamy takie media, które są szybkie. Początkowo utwór napisany został przez Pietrzaka dla Ireny Jarockiej. Następnie ona chyba odrzuciła, więc zaoferowano go kabaretowi pod egidą, jednak nie przyjął się tam i pierwszą wykonawczynią była Anna Nechrebecka. Dlatego piosenka stała się przebojem dopiero w wykonaniu Danuty Lin. Danuta Lin jakby współpracowała z big bandami, więc ma takie zacięcie
0: Polska Shirley
1: jazzujące. Miała takie zacięcie jazzowe i no, mi się podoba też jakby samo wykonanie tutaj, to ta orkiestra w tle robi po prostu robotę, nie tylko moc głosu, bo tutaj trzeba podkreślić, że jest moc. I co, no myślę, że posłuchajmy, może komuś się przypomni, może dla kogoś będzie to odkrycie, że wiele lat temu taki protest song miał miejsce. No może to być, ja bardziej traktuję osobiście tą piosenkę, ona mi się kojarzy po prostu z takimi latami 80., z takim, no mentalnie jest gdzieś tam zakorzeniona w tym, że i widzę tą Danutę, i widzę te imieniny takie, które się odbywały huczne.
0: Widzisz te spojrzenia na chłopa.
1: Widzę te spojrzenia, widzę te takie... No teraz jeszcze bardziej to odbieram, może dlatego to się jakby z wiekiem potężnieją niektóre, tak, niektóre nasze odczucia, niektórych rzeczy. I, a przede wszystkim fajnie się wpada w ucho, więc myślę, że to będzie niewymuszona przyjemność posłuchanie tego kawałka, do czego zapraszam.
0: Okej. Okay. Danuta Rin w takim razie i piosenka Gdzie ci mężczyźni w Radiu Cenzura.
1: Ja jako dziecko śpiewałem to jako dzieci mężczyźni.
0: Dzieci mężczyźni, no widzisz, to dobry trop, Robert. Posłuchajmy, Danuta Rin.

0: pięknie nam wybrzmiało. Little Wing, numer znany w wykonaniu Jimiego Hendrixa, ale tutaj w wersji Steve'a Ray'a Vaughna. Steve Ray Vaughn. Vaughn. Nie wiem. Polegam na tobie, Roberto. W końcu obracałeś się wśród specjalistów od zagadnienia, więc na pewno wiesz, jaka jest właściwa. Jak się właściwie wymawia nazwisko tego pana. Halo, halo. W ogóle jesteś tam, Roberto? Jeszcze nie wrócił z przerwy technicznej. To była próbka od niego właśnie. Od kolegów gitarzystów. No, było tam trochę rzeźbienia, ale muszę przyznać, że całkiem przyjemnie się tego słuchało. Zawsze robi wrażenie to, kiedy człowiek w jakiś sposób zespaja się z instrumentem na tyle, by... no nie wiem, tak jakby mówić przez niego. Tak jakby to jakimś dziwnym językiem przemawiało. Okej, no to tak nie czekając na Don Roberto, tutaj prywatę zrobię sobie i przejdziemy do utworu z mojej playlisty z czasów młodzieńczych wyborów. Też czasem mam tak jak Roberto, wydaje mi się, że wyczerpały się pewne zasoby, wyczerpały się jakieś pomysły na to w tym czy w takim przedziale na przykład i miałem wrażenie, że dawno pozbyłem się już jakoś artystów, których w swych młodzieńczych latach konsumowałem płytami całymi i znałem też na przykład z okazji całej płyty, nie tylko z okazji jednego utworu. I tak jak w zeszłym tygodniu sobie przypomniałem chyba płytę Timo Massa, która w ogóle wyleciała gdzieś mi z pamięci, a była w obiegu intensywnym. Tak teraz też jeszcze jedna płyta z przeszłości, którą miałem nawet w swojej kolekcji pod postacią CD-ka. Może sobie przypomnę, co się z nim stało, ale zespół będzie kanadyjski i nawet jakiś wróbelek ćwierka tam po drugiej stronie telemostu. Halo, halo? Nie, jeszcze nie ćwierka. Wydawało mi się, że ćwierka. Jakiś tam głosik się zgłaszał. Anyway, kontynuując. Kanadyjski projekt, który powstał we wczesnych latach, znaczy tak gdzieś w połowie lat 90. jeszcze poprzedniego stulecia i tysiąclecia jednocześnie. Ale w sumie, no tak, no i takich jakoś z tamtego czasu najbardziej kojarzę i z ich debiutanckiej płyty Glee, która ukazała się gdzieś w 97 roku. A może nawet w 98, ale singiel, który za chwilę poleci...
1: Pockishead?
0: Nie, to kanadyjski, no nie angielski. No ale fajnie, że jesteś z powrotem. Bo o Steve'ie już wszystko powiedzieliśmy, tak? Żeby nie było, bo ja poleciałem.
1: Tak, zostało tylko posłuchać.
0: Okej. Ja tymczasem w stronę Kanady i w Montrealu właśnie założył się zespół Bran Van 3000. Może nazwa, która niekoniecznie zapada w pamięć, ale myślę, że numer bardzo znany i pewnie lubiany też z tamtych czasów. Drinking in L.A. Zespół Bran Van 3000. Posłuchajmy sobie, a potem pogadamy. Bran Van 3000 w Radiu Cenzura. Hi, my name is Stereo Mike.
2: Yeah, we got free tickets to the Bran Van concert happening this Monday night at the Pacific Palisades. But you can all in if you want to answer a couple of questions. Mainly, what is Todd's favorite

0: Branwan 3000. Drinking in LA. Tak, ten utwór bardzo popularny, chyba dorobił się jakiś nawet występów w reklamach i tak dalej, i tak dalej. A był w sumie ostatnim utworem, jaki zespół przygotował na swoją debiutancką płytę. I proszę, i to hicior był. I to był od razu hicior. I w sumie to była chyba taka właśnie jedna z tych płyt kupionych właśnie dla jednego utworu. I po prawdzie nie pamiętam, co jeszcze tam na tej płycie się tak znajdowało. Nie zapadło mi w pamięć za bardzo nic więcej poza chyba okładką. Taka śmieszna okładka z narysowanym jelonkiem, sarenką w sumie i zajączkiem, który tak jakby wącha tą sarenkę jakoś tak od tyłu. Anyway... Płyta gdzieś właśnie w różnych wirach historii, że tak powiem, wylądowała gdzieś indziej, w jednym, podczas jednego z podziałów majątków, chociaż nigdy nie rozwodziłem się, ale nieraz miało miejsce coś takiego jak podział majątku. Ktoś zabierał tą płytę, ktoś zabierał tą płytę, więc jakby tą płytę oddałem bez żalu drugiej stronie tego podziału majątku ówczesnego. To były takie późne lata 90. jak najbardziej. Ale to, no i nie wiem, no więcej o tym zespole chyba nie można powiedzieć. Poza tym, że działa chyba dalej. Żeby nie... Tak, coś to nawet wydają chyba ostatnia płyta z tego, co widzę. Wydana w roku, gdzie to są jakieś daty, o 2015, czyli no, relatywnie niedawno, ale to też taka relatywna niedawność właśnie w tym miejscu ma miejsce, w sumie nie tylko w tym przedziale, w tym, do którego przechodzimy teraz, myślę też. Chociaż no tak, no relatywność jakby nie patrzeć. Roberto, jesteś gotowy na relatywną współczesność?
1: Tak, no u mnie to będzie bardzo relatywna współczesność. Właśnie może poprzez taką swoją dla mnie ponadczasowość, bo to będzie z płyty, która zafunkcjonowała jakby we mnie, czy dla mnie około 2000, jakby nagrane to zostało w 2005, do mnie to dotarło z jakimś tam opóźnieniem, może 2007 albo 2008. Panowie grają do tej pory, od czasu do czasu. Posłuchamy sobie Tria, które można powiedzieć takiego sekcji, tak, perkusyjnego. Same instrumenty, znaczy się kontrabas, pianino, no, i instrumenty perkusyjne.
0: Paradoksalnie zaliczane są raczej właśnie do rytmicznych instrumentów.
1: Tak, tak. To sekcja po prostu. Tak. Sekcja trzech panów spotkali się kiedyś przy okazji jakiegoś tam koncertu we Warszawie. Okay. Zagadali do siebie, a może byśmy tak jeszcze kiedyś coś. I jakby trzech muzyków z trzech kultur, odmiennych kultur. Leszek Możdżer reprezentuje tutaj Polskę, gra na forteklapie, instrumentach pianistycznych i różnych takich rzeczach. Stał się swego czasu dosyć sławną personą w świecie muzyki. Tak. Oczywiście też słyszałem bardzo dużo krytycznych głosów, zwłaszcza od środowiska takiego skostniałego, że jaki to muzyk jazzowy, jaki to tam ma swoich wrogów. i ma swoich gorących zwolenników. Ja jest, zaliczam się do tych drugich. Poznałem jakby tą płytę i tą współpracę z telewizji Kultura, w telewizji TVP Kultura. Był, telewizja emitowała koncert w Gdańsku z 2005 roku, gdzie panowie po prostu sobie grali. My posłuchamy studyjnego wykonania, natomiast mam tutaj, chciałbym zachęcić słuchaczka do pogmerania, do poszukania tego live'u, bo to dużo wnosi, zwłaszcza jak ktoś gdzieś tam sobie lubi pomuzykować, pograć z innymi ludźmi. Wspaniale się ogląda te spojrzenia w oczy pomiędzy nimi, gdzie jakby mówią do siebie pozawerbalnie i patrząc sobie w oczy, gadają tymi instrumentami. Wywróciło mi to mózg na drugą stronę i po prostu zahipnotyzowało. Nie jestem jakimś ekspertem muzycznym, więc tutaj nie będę się wypowiadał, czy po prostu oni są jakimiś wirtuozami, czy są jakimiś nowatorami. No według mnie tak, według mnie...
0: No ale powiedz jeszcze, kto z Możdżerem, bo tylko jego wymieniłeś.
1: Aha, no tak, jest Leszek Możdżer, Lars Danielsson, który tutaj jest w żółto-niebieskich barwach Szwecji i
0: w koszulce
1: gra
0: lidera.
1: Na kontrabasie. Gra na kontrabasie, natomiast Zohar Fresco gra na instrumentach perkusyjnych, pochodzi z Izraela.
0: Don't mess with the Zohar.
1: Panowie grają już swego, grają nie tylko jakby między sobą, oni też mają swoje tam projekty. Natomiast tutaj mam wrażenie, że nastąpiło ta synergia, ta
0: fuzja,
1: ta współpraca po prostu. To siadło, pięknie siadło. Mi się to podoba. Nie wiem, czy słuchaczkowi się spodoba. Dla mnie to było, to jest też świetny świetny podkład, żeby, nie wiem, poćwiczyć sobie na jakichś takich właśnie instrumentach perkusyjnych, starać się jakby wpasować w ten feeling, w te rytmy, w te zmiany rytmów, tempa i tak dalej. No ja przy tym odpoczywam, więc jakby cały czas jest to dla mnie fresh, dlatego jest w tym trzecim dziale, jako ta muzyka współczesna. Panowie też tam poza wydali kilka płyt, kilka albumów. Jeden z tych albumów ma tytuł Polska, więc to jest też na swój sposób znamienne, że jakby nie tylko Polacy biorą udział jakby w tym samym projekcie, a jednak fortepian Możdżera, mam wrażenie, że on jest bardzo, bardzo polski i bardzo taki nasz. Nasz ci on.
0: Chopinowski.
1: I co, no jest to dla mnie dalej współczesna muzyka. Dalej lubię wracać do tego, mimo że to już porasta trochę mchem.
0: Tak, 2005 to już faktycznie.
1: Tak, to już są dwie dekady w branży, melanży i no ale fresh został, no to jest też fajne, kiedy wracamy do jakiejś muzyki, której kiedyś słuchaliśmy i ona, kurczę, dalej działa, nie? I to jest super. I nie działa dlatego, że katują tą muzykę stacje radiowe, telewizje muzyczne, reklamy i tak dalej.
0: No to wtedy chyba najmniej działa.
1: I po prostu wbiła się. Nie no, niektóre rzeczy się tak wbijają, tak? A jakby
0: Wiesz co, no, znaczy, nie, tutaj... pewni artyści, pewne utwory, mam wrażenie, że wbijają się na zasadzie takiej wiesz, prasy kulturowej, że wiesz, są właśnie, media zalewają nas z każdej strony, wiesz, i oczy, i uszy danymi artystami, ale są też takie projekty, które przebijają się bez całej machiny promocyjnej i stają się takim, jakby, wiesz, drugim obiegiem, wiesz, jakby nie wszyscy o nich wiedzą, ale ci, co wiedzą, to wiedzą i wiesz, możesz właśnie zrobić oko, a da, albo po t-shircie się poznać, albo coś w tym stylu. I też, że tak powiem, na masę, tylko że mniej krzykliwą i mniej jakąś taką błyszczącą może, o, bardziej w cieniu. Czy tak? Czy zgaduję tylko?
1: No tak.
0: No dobrze.
1: To jest też takie coś, że... W tych niszowych gatunkach muzyki, takich jak tam muzyka poważna, czy tam jazz, taki on-air i tak dalej.
0: Hardcore jazz.
1: Tam z kolei, to oni też mają swoje media, więc mają takie, jest to co prawda, może nie jest to popkultura, jest to jakaś tam nisza, ale w tej niszy funkcjonują takie same mechanizmy jak w popkulturze też, czyli też się promuje jednych, innych mniej, też tam jest podział jakichś funduszy pewnie i tak dalej. Ale nie o tym. Posłuchamy właśnie czegoś, co ma już ponad 20 lat. Znamienne jest to, że ten album się nazywa The Time. Tam też jest nawet fajna, na tym koncercie z Gdańska jest fajna interpretacja Smells Like Teen Spirit. Też, no w ogóle ja ten koncert w całości łykam, jak mam taką możliwość i nic mi, i nikt mi nie przerywa, to chętnie po prostu konsumuje całą płytę, cały koncert.
0: Jak nie ma embargo na jazz, tak?
1: Tak, jak nie ma embarga, to po prostu hula na głośno. Ciekaw jestem, no niestety nie mamy tutaj takich, może stety, nie mamy feedbacków takich bezpośrednio, ani komentarzy, ale może gdzieś ktoś przy jakiejś okazji...
0: Rzuci słowa na wiatr.
1: Rzuci słowa właśnie, czy to działa, czy nie działa. Dla mnie działa, cały czas jest fresh i zapraszam po prostu do lektury uszami.
0: No dobrze, ty zawsze takimi jakimiś właśnie długimi listami wykonawców w zeszłym tygodniu, jakiś Bambino, Herbut i tak dalej, a teraz Mosdżer, Danielson i Fresco. Ale tak. Nieco
1: kawałek się nazywa Easy Money.
0: Easy Money. Łatwe pieniądze. Łatwe pieniądze w Radiu Cenzura, miły słuchaczku. Posłuchajmy sobie.

0: szukać takiego po prostu znanego powszechnie numeru. I uciekłem się właśnie, uciekłem do płyty, no chyba to jest ich ostatnia płyta w rezultacie, jak tak patrzę. A nie, jeszcze były jakieś, jeszcze w 2020 najświeższa płyta. Anyway, niesprawdzona przeze mnie, nie. Chociaż te wszystkie poprzednie, Mirror Conspiracy to chyba była taka pierwsza płyta, która jakoś utkwiła mi w pamięci i gdzieś właśnie z wymieniania się płytami, już nie płytami, w zasadzie tylko plikami cyfrowymi. Richest Man in Babylon to też można powiedzieć klasyk, to rok z kolei 2002. Ale przeskakujemy do 2017. I płyta The Temple of I&I. Znakomity powrót moim zdaniem, w sensie pamiętam słuchanie tej płyty na świeżo i no, był to jakby, nie można było mieć wątpliwości, że to jest Thievery Corporation. A Thievery Corporation samo w sobie założone przez dwóch muzyków, pana Rob Garza i Eric Hilton. Roba Garza miałem okazję spotkać oko w oko, mamy nawet wspólne zdjęcie. Było to podczas festiwalu Beyond the Pale jakieś kilka lat temu, na którym to festiwalu był w ogóle wtedy line-up taki. Sami moi najlepsi, najbardziej ulubieni artyści. I właśnie zdjęcie z Robem trzasnąłem sobie podczas występu z moich ulubieńców Krudera i Dorfmeistera. Ci panowie znają się doskonale z zespołem Thievery Corporation i często koncertują razem i widać było tą sztamę. Także takie w kategorii spełnionych marzeń spotkanie twórców swojej ulubionej muzyki na żywo, to jest coś. Więc posłuchamy sobie utworu zatytułowanego w sumie otwierającego tą płytę Temple of I&I.
1: A jeszcze mam takie pytanie do ciebie.
0: Proszę.
1: Czy pan Rob nie jest też, czy to nie jemu była przypisywana jakby tożsamość tak zwanego Banksiego?
0: Nie, to ty mówisz chyba o panu z Massive Attack.
1: Okej. No właśnie tak wolałem zapytać.
0: To jest z kolei Thievery Corporation, to amerykański zespół jak najbardziej, a Banksiego chyba jakoś z Londynem.
1: Tak, anglicki. No tutaj też miałem z Massive Attack i z Thievery Corporation, wiedziałem, że któreś już leciało, już miałem wiele razy to na pulpicie jako jako taki swój głos, ale no można powiedzieć, że
0: zawsze możesz sięgnąć jeszcze do niego. Ja się zdziwiłem w ogóle.
1: Znaczy się, mam kilka. No to jest duża dyskografia, więc
0: jest tam
1: małe prawdopodobieństwo, że puścimy to samo.
0: Bardzo małe.
1: Ale jest to też u mnie, tak. Jest to taka łącznik wspólny na pewno tutaj pomiędzy nami, że tak, to zafunkcjonowało w naszych...
0: Na naszych playlistach.
1: U obu nas,
0: tak. Myślę, że znalazłoby się szerokie grono sympatyków tego projektu. Pan Rob Garza wydał chyba ostatnio jakąś solową płytę, bardziej taką z gitarą i tak dalej, ale dla mnie będzie jednak zawsze w składzie Thievery Corporation. Okej, utwór otwierający płytę, jak wspominałem, utwór zatytułowany Thief Rockers, Thievery Corporation, w Radiu Cenzura.
2: For recognition of I and I, true love in faith, true word, true song, true power, I and I give thanks and bless his holy name, Jah.

0: Georgia, Rastafari, The Very Corporation, Thief Rockers. To tak na zakończenie naszej dzisiejszej playlisty. Relatywna współczesność od księcia. Słucham sobie do dziś The Very Corporation. A jakby nie słuchać tego. Ukaja nerwy. I tak dalej. Dobrnęliśmy do końca audycji, miły słuchaczku. Halo, Don Roberto, upewnię się, czy tam jest po drugiej stronie telemostu.
1: Jestem.
0: Trenujesz skłony już, trenujesz skłony, ukłony.
1: Tak, trenuję ukłony, pozdrowienia dla prezesa i dla całej ekipy Radia Cenzura. Tutaj wkrótce też będę miał, już muszę wracać do takich jakby obowiązków.
0: Bardzo dobrze.
1: Więc kłaniam się bardzo nisko. Dziękuję za zaproszenie, dziękuję za możliwość bycia częścią tej rozrywki.
0: Proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie. Ja dziękuję tobie, Roberto, za dzisiejszą porcję, za współudział w audycji. Miły słuchaczku, tobie tradycyjnie za gościnne łóżko. Prezesa pozdrowiliśmy, ale nie zabraknie i ode mnie pozdrowień i dla prezesa, i dla całego zespołu Radia Cenzura. Zapraszamy do archiwum, tam do nie tylko do audycji z udziałem naszym, ale jest tam spory wybór na długie godziny słuchania. A my zapraszamy za tydzień, jak wszystko dobrze pójdzie. Ja również kłaniam się bardzo nisko. Do usłyszenia i kolorowych słów też, ale snów przede wszystkim. Dobranoc.

Witam serdecznie. Na antenie Radia Cenzura chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!